0: być wykluczenie, będzie rzecznik dyscypliny partyjnej. Ludzie Morawieckiego nie zostali wyrzuceni z PiS-u. Współoskarżeni w procesie Łukasza Żaka nie stawili się do aresztu. Andrzej Poczobut wnioskuje o mieszkanie w Białymstoku. To dla nas zaszczyt, mówią władze miasta. Jest szósta, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Wbrew zapowiedziom ostateczna decyzja o wyrzuceniu z PiS-u nie zapadła. Zatwierdzono listę 44 osób, które nie złożyły oświadczenia i skierowano sprawę do rzecznika dyscypliny partyjnej. Oświadczył po posiedzeniu Komitetu Politycznego rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. Wcześniej z PiS-u szedł sygnał, że na tym spotkaniu oficjalnie zostaną wykluczeni ci, którzy nie podpisali partyjnych lojalek. Chodzi przede wszystkim o polityków związanych z byłym premierem Mateuszem Morawieckim i jego Stowarzyszeniem Rozwój Plus. Rafał Bochenek poinformował, że rzecznik dyscypliny partyjnej każdą sprawę będzie rozpatrywał indywidualnie i to on podejmie decyzję.
1: To może być upomnienie, to może być nagana, to może być także wykluczenie z Prawa i Sprawiedliwości, to może być również skierowanie sprawy do dyscyplinarnego sądu koleżeńskiego, ale tak jak powiedziałem, ja nie chcę jakby wypowiadać się za rzecznika dyscypliny partyjnej.
0: Brak ostatecznej decyzji centrali PiS-u zaskoczył Mateusza Morawieckiego.
2: To wszystko, co zostało ogłoszone po Komitecie Politycznym, odbieram jako próbę przeciągania tego serialu.

0: drugiej jakości, można powiedzieć, który nie służy Rzeczpospolitej.
1: Zaznaczał Morawiecki tuż przed naradą swoich zwolenników. Wcześniej w związku z rozwodem z PiS-em były premier złożył rezygnację z funkcji przewodniczącego Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Współoskarżeni w procesie Łukasza Żaka nie stawili się do aresztu. Sprawa dotyczyła śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Sprawca usłyszał maksymalny możliwy wyrok 20 lat więzienia. W procesie oskarżeni zostali także Kacper K., Mikołaj O. i Damian J., którzy także mieli trafić do aresztu.
2: Mężczyźni usłyszeli zarzuty nieudzielenia pomocy na miejscu zdarzenia i poplecznictwa, czyli utrudniania postępowania karnego poprzez pomaganie sprawcy w uniknięciu kary. Póki co do aresztu stawił się tylko Kacper K., skazany na 5 lat więzienia.
3: Jedna osoba stawiła się już w jednostce policji, została zatrzymana i doprowadzona do zakładu karnego.
2: Informuje młodszy aspirant Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji.
3: Druga z nich zaprzestała realizowania obowiązku dozoru. Ukrywa się przed organami ścigania, jest w tym momencie przez nas poszukiwana.
2: To Mikołaj O., mający odsiedzieć 4 lata. Ostatni z mężczyzn, Damian J., także skazany na 4 lata, również nie stawia się na dozór, ale nie jest na razie poszukiwany. Policja sprawdza jego miejsce zamieszkania i czeka na dalsze decyzje sądu.
1: O czym informował Krzysztof Płowecki. Andrzej Poczobut wnioskuje do władz Białegostoku o wynajem mieszkania. Lokal ma być przeznaczony dla rodziny działacza Związku Polaków na Białorusi.
4: To, że wybrał Białystok, to dla nas jest ogromny zaszczyt. Powiem, że konkurencja była. Inne miasta też proponowały mieszkanie, ale to było troszkę dalej od granicy wschodniej, od tej diaspory, która tutaj mieszka.
1: Mówił prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. Teraz wniosek rozpatrzy jeszcze komisja. Cała procedura ma potrwać 3 tygodnie.
5: Połowa rodziny na stale będzie w Białymstoku, a teraz z przydziałem mieszkania i ja będę mógł przyjeżdżał tu, wracając z Grodna, bo zamierzam mieszkać w Grodnie, jak wiecie. Będę ich odwiedzał, będę teraz u siebie.
1: Dodawał sam Andrzej Poczobut, lider mniejszości polskiej, spędził 5 lat w więzieniu. We wrześniu chce wrócić na Białoruś.
6: Wiadomości Radia Plus.
1: W Wietrzychowicach w Małopolsce ruszyła budowa nowego odcinka Velo Dunajec, który połączy trasę z Wiślaną trasą rowerową. Powstanie ponad 1,5 kilometra drogi prowadzącej aż do przeprawy promowej na Dunajcu.
7: Wał zostanie zdjęta warstwa humusu, zieleni, wykonana podbudowa z kruszywa i na to nawierzchnia bitumiczna, asfaltowa, tak jak na pozostałych odcinkach.
1: Mówi Tomasz Menterys z Zarządu Dróg w Krakowie. Prace potrwają do końca roku.
6: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
8: A my mamy jakąś nawierzchnię bit tłumiczną?
9: Coś znajdziemy, tak, na pewno. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
8: Tomek Walaszczyk.
1: I Michał Konopiński.
9: Zapraszamy do 9:00. A za chwilę kartka z kalendarza.

0: Zrywamy.
1: Zrywamy się?
0: Nie, kartkę z kalendarza.
1: Kartkę
0: dzisiaj 29 lipca, imieniny obchodzą Beatrycze, Ciszpibok, Ciszpisława, Eugeniusz, Faustyn, Felix, Flora, Konstantyn, Lucyliusz, Maria, Marta, Olaf, Prosper, Rufin, Teodor i Wilhelm.
1: Wszystkiego najlepszego świętują m.in. Jerzy Bończak, polski aktor, reżyser teatralny.
0: A także aktor Paweł Wilczak. Wszystkiego dobrego tym, którzy dzisiaj też obchodzą urodziny. A teraz już czas na Ewangelię w Radiu Plus. 12 minut po 6.
2: Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go w swoim domu. Miała ona siostrę imieniem Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała Jego słowa. Marta zaś uwijała się około rozmaitych posług. A stanąwszy przy nim, rzekła: Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. A Pan jej odpowiedział: Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona.
3: W dzisiejszej Ewangelii spotykamy się z dwoma, wydaje się, odmiennymi postaciami i postawami. Maria, siostra Łazarza, reprezentuje tą, która słucha Pana, która Go adoruje, która nie chce, aby choć jedno słowo Pana zostało uronione i upuszczone na ziemię. Marta natomiast, również siostra Łazarza, jest tą, która uwija się w domu i próbuje w jak najlepszy sposób ugościć Jezusa. I w tych dwóch kobietach ukryte są dwie postawy. W Marii adoracja, w Marcie służba. Tak, to Jezus uzdalnia je do tego, żeby na początku adorować, potem służyć drugiemu. Z pozoru dwie odmienne postawy, ale w żaden sposób nie powinny się wykluczać, bo nasze życie powinno jakby balansować te dwie postawy, równoważyć je w naszym życiu. Z jednej strony tak, powinniśmy adorować Pana, ale z drugiej strony ta adoracja powinna nas posuwać do konkretnych uczynków miłości. Połączmy dzisiaj w nas te dwie postawy, adoracji i służby.
4: Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
5: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
6: Lidl, to się opłaca.
4: Reklama.

0: Poranny program Radia Plus, rano staje 26 minut po godzinie 6. Mamy i to jest środa, 29 dzień lipca.
1: Ni Haua.
0: Nie znam.
1: Przepraszam. Ni i Hau. Zakazana wyspa, hawajska, jedna z tych wysp, otwiera się na turystów. Dotychczas było tak, że właściciel tej wyspy, bo tam był właściciel, nie zgadzał się na żaden wjazd, proszę mi tutaj nie zakłócać. Znaczy, możliwe były wycieczki, ale trzeba było wykupić taką kontrolowaną wycieczkę, no i gdzieś tam wylądować na wybrzeżu, kawałek zobaczyć.
0: To znaczy, że teraz przyjadą, zdeptają, zaśmiecą i tyle ich było widać.
1: Ponieważ ona była dotychczas zakazana, to jest takie ryzyko, że każdy będzie chciał zobaczyć, będzie chciał przyjść, no, więc ja bym tak jak w Wenecji jakieś bilety wprowadził, niech będzie ograniczony.
0: I nie wszyscy na raz.
1: No nie, nie. No. Także polecam, chociaż to jest tak daleko, jakieś Hawaje, wyspa
0: ale
1: jak wyspa.
0: Ale panie, tam wszystkie te wyspy takie same pewnie.
1: No,
0: tak mi się wydaje.
1: I o to chodzi. Nie ma co się pchać. Ale jakby ktoś był ciekaw, to Ni i Hau. Między jednym i a drugim i jest jeszcze apostrof taki. O.
0: Tak. No dobrze, za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości.
1: A wiesz, że tam po hawajsku gadają? To jest taki język, który prawie tam wyginął, ale jest jeszcze.
0: Ciekawe, czy jest tak gorąco, jak ma być gorąco w Polsce, ale o tym dowiemy się za chwilę. Znaczy, o tym, jak ma być gorąco. Radio Plus Turbadurzy, teraz znamy się tylko z widzenia.

0: No, człowiek rano wstaje, to czasami ma ochotę ponucić, zwłaszcza jak jest w dobrym nastroju.
1: Ja jak rano jadę autobusem, to znam tę panią jedną z widzenia, drugą z widzenia, a ponieważ raz autobus nie przyjeżdżał, to nawet zagadaliśmy do siebie.
0: A ja wczoraj poznałam pana z autobusu, który wygrał nasz konkurs.
1: O, fantastycznie. Jak się grało?
0: Bardzo fantastycznie, bo człowiek zna się na rzeczy. Pierwszego seta przegrałam, ale drugiego wygrałam, więc...
1: Ty przegrałaś pierwszego seta?
0: No, dobrze
1: grał. W moich oczach uchodziłaś za pretendentkę do wielkiego szlema.
0: Ale się pozbierałam i wygrałam w drugim, więc był remis. Mm-hmm. I to myślę, że to bardzo sprawiedliwe. No dobrze, czas na wiadomości na antenie Radia.
1: Game, set, match.
0: Plus.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Jest w 6:30, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Wzrosła liczba ofiar trzęsienia ziemi w Japonii. Nie żyje co najmniej 13 osób. Cały czas trwają poszukiwania zaginionych. Władze wydały zalecenia ewakuacji dla ponad 260 tysięcy osób, a blisko 40 tysięcy gospodarstw pozostaje bez prądu. Do szpitala trafiło około 100 rannych. Trzęsienie, które nawiedziło południowy zachód Japonii, miało magnitudę 7,1. Jest śledztwo w sprawie wypadku w łódzkim akwaparku. W poniedziałek w trakcie zajęć nauki pływania topił się tam 7-latek. W ciężkim stanie trafił do szpitala. Na nagraniach z monitoringu widać, że chłopiec znajdował się pod wodą przez około 6 minut. Dziecko zauważył dopiero jeden z kąpiących się mężczyzna. Polscy siatkarze są już w Chinach. Jutro zagrają tam o półfinał Ligi Narodów. Pierwszym rywalem biało-czerwonych w walce o obronę tytułu będzie Ukraina, która debiutuje w najlepszej ósemce. Początek tego meczu jutro o 13:30 polskiego czasu. Jeżeli Polacy wygrają z Ukrainą, o finał zagrają ze zwycięzcą spotkania Słowenia-Turcja.
2: Wiadomości ze Szczecina, Anna Świtalska. Dzisiaj ze Szczecina wyruszy 42. Szczecińska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Rozpocznie ją o 7 rano w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Osiedlu Słonecznym. Msza święta pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Wiesława Śmigla. Na Jasną Górę pielgrzymi dotrą 13 sierpnia i można do nich dołączyć na trasie.
3: W pierwszej kolejności trzeba mieć intencję, z którą będziemy pielgrzymować, bo to jest tak naprawdę istota tego czasu naszego pierwszego pielgrzymowania. Jeśli tak na to popatrzymy, a cała reszta jest rzeczą już drugorzędną w tym momencie, aczkolwiek też bardzo ważną, ponieważ jakby nie patrzeć, potrzebujemy wygodnych butów, potrzebujemy jakichś wygodnych rzeczy, w których będziemy szli i rzeczywiście przemierzali te kolejne kilometry. W każdej miejscowości noclegowej można do nas podejść, można się zapisać i wyruszyć z nami.
2: Mówił ksiądz Karol Łabęda, dyrektor szczecińskiej pielgrzymki na Jasną Górę. A szczecińska pielgrzymka niemal od początku ma jedną główną intencje. Modlitwę o powołania kapłańskie i zakonne dla archidiecezji. Na szlak pielgrzymi wyruszyli w tym roku po raz 42. W Szczecinie i regionie i słońce, i chmury, a temperatury od 17 do 28 stopni. Wiatr umiarkowany, południowo-zachodni, przejdzie w południowo-wschodni. Ciśnienie 1021 hektopaskali, wieczorem zacznie spadać. Najbliższa noc ciepła 18 stopni, a jutro upał do 37 stopni.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: Jakby komuś słońca było mało w pogodzie, to jeszcze w piosence Sunshine Reggae już za chwilę.
5: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor.
4: Tomek Waloszczyk.
5: A o czym myśli Tomek od samego rana?
4: O tym, jak mnożą się w Polsce partie.

0: Waterloo to ABBA w Radio Plus za 19 minut, godzina 7.
1: Tomek myśli od samego rana.
2: Z powodu choroby nauczyciela dzisiaj będzie łączona lekcja wiedzy o społeczeństwie i biologii. Ponieważ jakiś czas temu podzieliła się Lewica, ostatnio Polska 2050, a z jednej Konfederacji też zrobiły się dwie, na naszych oczach rodzi się nowe ugrupowanie na prawicy. Można powiedzieć, że w polskiej polityce mamy do czynienia z rozmnażaniem przez pączkowanie. Przypominamy, że to rodzaj rozmnażania bezpłciowego, bo i tak stosunki między politykami już popsuły się dawno temu. Rozmnażanie przez pączkowanie zachodzi między innymi u drożdży. Zobaczymy, czy te nowe organizmy będą rosły jak na drożdżach, ale patrząc na to, jak się kłócą, mamy chyba do czynienia z pierwotniakami. I niech się maślarze nie cieszą, bo już nie są największą partią w Sejmie. Żadne pączki w maśle.
3: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Reklama.

0: jak już jesteśmy przy windzie, to dzisiaj jest święto patrona między innymi pań, które pracują w hotelu na przykład. O, albo w restauracji, albo bardzo są gospodyniami domowymi, to więcej Artur Moczarski
1: opowie. Kto to? Posłuchajmy.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 29 lipca 1683 roku król Jan III Sobieski wyruszył na czele armii pod oblegany przez Turków Wiedeń. Tego dnia w roku 1944 urodził się ksiądz Stanisław Małkowski, uczestnik strajku w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 80 roku, kapelan podziemnej Solidarności w latach 1982-1989. Hotelarze, gospodynie domowe i kucharki także mają swoją bohaterkę. Ich patronką jest ta, która gościła samego Jezusa, ale przy tym była tak zapracowana, że nie miała czasu na rozmowę z gościem. A Jezus, jako przyjaciel domu Marty, Marii i ich brata Łazarza, zwrócił jej delikatnie uwagę, że stół i to, co na nim jest, nie są najważniejsze. Z Ewangelii wiemy, że Marta z Betanii zrozumiała tę naukę, bo po śmierci Łazarza, a tuż przed jego wskrzeszeniem, wyznała Chrystusowi: Tyś jest Mesjasz, Syn Boży. Od 5 lat obowiązuje dekret kongregacji do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów, w którym nakazano, by dzień 29 lipca figurował w ogólnym kalendarzu rzymskim jako wspólne wspomnienie świętych Marty, Marii i Łazarza. W ten sposób papież podkreślił gościnność całego domu i przyjaźń okazywano Jezusowi przez święte rodzeństwo.

0: Redbox i For America na antenie Radio Plus. Za dwie minuty będzie godzina siódma. To jest poranny program Radia Plus, która wstaje. Za chwilę najnowsze wiadomości.
1: A także program za pogodę. Dowiemy się, kiedy przyjdą upały, a przyjdą niebawem.
0: I człowiek spocony będzie cały, jak przyjdą te upały.
1: No i bardzo dobrze. To się zależy, przy czym się będzie pocił. W pracy to gorzej, ale jak na przykład na rower pójdzie, pograć w tenisa z Kasią.
0: Też można się spocić.
1: To fajnie.
0: No. No dobra, no to już za chwilę na antenie Radia Plus najnowsze wiadomości.
2: And for love's sake, each mistake, oh.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Wykluczenia nie ma. Będą wezwania do rzecznika dyscypliny partyjnej. Zaskakujący zwrot w Prawie i Sprawiedliwości. Są zarzuty i wnioski o areszt. To po pobiciu Ukraińców we Wrocławiu. Polskie kluby walczą o Ligę Mistrzów. Dziś spotkania rewanżowe. Minęła siódma, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Buntownicy z partią będą żegnać się powoli. Ponad dwie godziny obradował wieczorem Komitet Polityczny PiS. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom w trakcie nie podjęto ostatecznej decyzji w sprawie wykluczenia z partii ponad 40 członków, a jedynie wszczęto procedurę w tej sprawie. Chodzi o polityków, którzy zadeklarowali wstąpienie do Stowarzyszenia Rozwój Plus, utworzonego przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego.
2: Spotkanie odbywało się za zamkniętymi drzwiami. Wzięli w nim udział najwierniejsi ludzie Jarosława Kaczyńskiego, którzy pozostali w szeregach partii. Tematem numer jeden była strategia związana z rozłamem w największym opozycyjnym ugrupowaniu. Działacze podjęli też jednak formalną decyzję o skierowaniu do rzecznika dyscypliny partyjnej sprawy wykluczenia z szeregów PiS-u 44 dotychczasowych członków.
3: Każda sprawa jest indywidualna i one będą oceniane przez rzecznika dyscypliny partyjnej.
2: Mówił rzecznik PiS Rafał Bochenek. Zdaniem Mateusza Morawieckiego brak konkretnej decyzji jest przeciąganiem marnej jakości serialu.
4: Punktować rząd, a nie pozwalać kolejnym odcinkom tego kiepskiego serialu.

0: przykrywać to, co najważniejszego się w Polsce dzieje.
1: Mówił były premier w rządzie PiS, a obecnie szef Stowarzyszenia Rozwój Plus. W piątek grupa polityków, która de facto odeszła z PiS-u, planuje całodniowe obrady w sprawie strategicznych planów.
2: O czym informował Mateusz Chłystona. Są zarzuty i wnioski o areszt dla podejrzanych o pobicie pary Ukraińców we Wrocławiu. 27- i 45-latek odpowiedzą za pobicie i stosowanie przemocy z powodu przynależności narodowej. Jeden z nich to gangster z więzienną przeszłością związany z Federacją Gromda, która promuje walki bokserskie na gołe pięści.
3: Pierwszemu z mężczyzn, czyli temu niekaranemu, grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Drugi mężczyzna do 7 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.
2: Informuje Jakub Dłubacz z wrocławskiej prokuratury. Policja szuka jeszcze trzeciego ze sprawców napaści. Rząd wraca do pomysłu zamrożenia cen paliw. Przeszkodą decyzja prezydenta. Rząd rozważa wprowadzenie regulowanych cen paliw na 2 ostatnie tygodnie wakacji, jeśli na światowych rynkach ponownie wzrosną ceny ropy. Program miał zostać sfinansowany z podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Ustawa, która miała zapewnić około 4 miliardów złotych na dopłaty do paliw, została skierowana przez prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego w ramach kontroli prewencyjnej.
4: To, co zrobił prezydent, a więc zablokował ustawę, która pozwoliłaby nam ponownie skorzystać z tego mechanizmu, a więc opodatkować od nadzwyczajnych zysków koncerny paliwowe, to jest cios wymierzony w wszystkich polskich kierowców.
2: Mówił Donald Tusk. Premier dodał, że do czasu rozstrzygnięcia przez Trybunał rząd nie będzie mógł skorzystać z tego źródła finansowania.
4: Mieliśmy ceny paliw niżej, czyli ten projekt, program CPN, a mamy CKN. Ceny Karola Nawrockiego.
2: Resort Finansów informował, że koszt programu CPN wyniósł blisko 5 miliardów złotych.
5: Wiadomości Radia Plus.
2: Kolejny etap walki polskich klubów o Ligę Mistrzów. Dziś rewanżowe spotkania Lecha Poznań i Górnika Zabrze. W dobrej sytuacji jest Kolejorz, który wygrał na wyjeździe z Orchus 4-1. Wiem, że to nie koniec. Jesteśmy pokorni i skoncentrujemy się na rewanżu w 100%. Mówił trener Lecha Nils Frederiksen. Z kolei Górnik Zabrze spróbuje dziś odrobić jednobramkową stratę z meczu z Fenerbahce. Trener Górnika Michał Gasparik zapewnia, że jego zespół...
6: Spróbować wszystko, bo my na razie nie mamy już co stracić. My potrzebujemy strzelić bramkę.
2: Początek meczu Górnika o 20. Godzina wcześniej na boisko wybiegną piłkarze Lecha Poznań.
7: W Szczecinie i regionie i słońce, i chmury, a temperatury od 17 do 28 stopni. Wiatr umiarkowany, południowo-zachodni, przejdzie w południowo-wschodni. Ciśnienie 1021 hektopaskali, wieczorem zacznie spadać. Najbliższa noc ciepła 18 stopni, a jutro upał do 37 stopni.
5: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
8: I jak tam nastroje w środę?
9: Bardzo dobre, fantastyczne. Środek tygodnia, do weekendu coraz bliżej. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
8: Tomek Waloszczyk.
9: Aż zapiałam z radości.
8: Mogę cię zmartwić?
9: Nie.
8: Jesteśmy... Dobrze.
9: No dobrze, no trudno.
8: Jesteśmy cały czas bliżej tego weekendu, który był, niż tego, który będzie, tak patrząc obiektywnie.
9: Dobrze, dobrze. To tak jak z tą szklanką do połowy, pełną, pustą. Każdy widzi po swojemu.

0: 13 minut po godzinie 7 poranny program Radia Plus, teraz nastaje. Czy dzisiaj też cię obudził?
1: Nie, znaczy budzik tak,
0: nie,
1: w telefonie.
0: Nie, komara pytam.
1: Komar nie, komar, a poza tym on mnie wtedy nie obudził, on mi nie dał zasnąć.
0: A nie dał ci zasnąć.
1: Jak się najarł, to już później i on spał dobrze i ja też.
0: No dobrze, naukowcy wciąż próbują odpowiedzieć na pytanie, co ich do nas przyciąga. No wszyscy wiemy, że krew po prostu, one się tym żywią, ale okazuje się, że ostatnio stwierdzili, że reagują bardzo mocno na pomarańczowe, czarne, czerwone i cyjanowe obiekty.
1: Ale zaraz,
0: ale jeszcze musi być dwutlenek węgla, bo bez dwutlenku węgla to one w ogóle nie polecą.
1: Ale to mówisz o kolorach?
0: O
1: pomarańczowy
0: kolorach. Tak,
1: coś.
0: No,
1: to w nocy jest ciemno, to co, on jak widzi?
0: No, ale nie tylko w nocy żre.
1: No to prawda.
0: I bzyczy. No i jeszcze jest jeden sposób, właśnie przeczytałam w internecie na komary, ale tak głupi, że aż po prostu przeczytałam, myślałam, och, nareszcie ktoś coś wynalazł fajnego. Trzeba mieć starą koszulkę, którą się nosiło cały dzień, nalepy lekko przepoconą i trzeba ją wieczorem rzucić w kąt pokoju.
1: I one
0: i chwilę
1: tam będą
0: poczekać.
1: Lgnąć?
0: One tam polecą i wtedy trzeba je ciach w jakiś, mówią, że w słoik albo w szklankę. No i kto by się bawił w takie rzeczy? No,
1: to bardzo
0: można wystarczy psikać.
1: Ale to bardzo humanitarnie widzisz, nie jeden to by trzepnął tam.
0: Trzepnął, oczywiście, że tak.
1: A gdzie ja do lasu mam z tym słoikiem jechać?
0: Ale no właśnie, to wszystko jest takie pokomplikowane.
1: A chociaż powiem ci, że pająki to ja tak wynoszę.
0: A bardzo
1: słoiczek,
0: dobrze.
1: Karteczka.
0: Pająków nie zabijamy, wynosimy. Mhm. Chyba, że Harry zje wcześniej. Harry to mój kot. Dobrze, 14 minut po 7, już za chwilę na antenie Radia Plus. Michael Jackson, Black or White.
2: Reklama. Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Inaczej futryna na 10 liter.
4: Ościeżnica.
3: A teraz na 3. Tam są drzwi.
5: Vox, tam są drzwi.
6: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
7: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
8: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
2: Reklama.

Radio Plus. To wszystko, czego dziś chcę. Izabela Trojanowska. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Znowu mnie oszukali w internecie, ja się tak nie bawię.
1: To po co tam grzebiesz i tam coś nie wiadomo, co kupujesz, pieniądze wydajesz?
0: Ale nic nie kupuję, nic nie wydaję, tracę czas tylko.
1: Sztuczna cię oszukała?
0: Nie, jakiś artykuł, który obiecał, że będzie odpowiedź w artykule, a tam nie ma tej odpowiedzi.
1: To ja już nawet nie zaglądam, im durniejszy tytuł, tym wiadomo, że nic nie znajdziesz.
0: Który pas w korku jedzie szybciej? To chyba wszystkim nam się przyda. Podobno mamy takie wrażenie, że ten pas, którym jedziemy na autostradzie, na drodze, znaczy na autostradzie to nie ma takich korków, ale w mieście ten pas, na którym jesteśmy, zawsze porusza się wolniej. No i naukowcy zbadali to podobno już dawno temu i okazało się, że nie da się tak, no to, że ten lewy czy prawy jest szybszy, no nie da się wyliczyć. Mhm. Ale jak my zmieniamy te pasy co chwilę, to powodujemy dodatkowe korki, bo coś tam gdzieś musi zwolnić.
1: No przecież to.
0: Ten zanim tam dalej jeszcze wcześniej przehamuje i to się taki duży korek robi, przez to, że my tak z lewego na prawy i to, bo szybciej.
1: Kiedyś byłam za granicą.
0: Tak.
1: I tam jechaliśmy autostradą. Bardzo fajne miejsce, no. I znane na całym świecie. I były trzy pasy, mhm, na tej autostradzie. I wszyscy jechali równo. Tyle, ile można było na tej autostradzie jechać, to było 120, jak dobrze pamiętam. No. I wszyscy trzema tymi pasami jechali równo 120. I wydawało mi się, że stoję w korku, a jednak wszyscy jechali do przodu. I nikt nie zmieniał pasa i jakoś dojechaliśmy i wszystko było okej.
0: Może oni już są mądrzejsi o te doświadczenia różne.
1: No właśnie.
0: Ale to naprawdę, to już nie to, że ja wymyślam, ale jak stoję w sklepie, wybiorę jakąś kasę, to w tej sąsiedniej się szybciej poruszają. No naprawdę, bo ja jakieś pecha, że tu jakiś problem się przede mną zawsze pojawi.
1: Ja już się nauczyłam cierpliwości w takich sytuacjach. Już nie patrzę na to, gdzie idzie szybciej, gdzie idzie wolniej, bo i tak muszę odstać swoje i tyle. No, chyba, że mi coś nie pasuje, a i w koszyku może nie są takie potrzeby straszne, pierwszej potrzeby rzeczy, więc zostawiam koszyk i uciekam.
0: Kochani, uważajcie na siebie nawzajem i na autostradzie, i w kolejce do sklepu. Ace of Base przed nami.
1: Liczcie do 10, szklanka zimnej wody.

0: widziałaś kobietę z walizą? Na naszym profilu facebookowym. Pani znalazła taką walizkę, że jest mniejsza od niej.
1: No, nareszcie się można
0: spakować, tak. A pytanie do was, czy jak się pakujecie na wakacje, to kilka dużych waliz i jeszcze wam zabrakło miejsca. Czy też plecaczek, wszystko pięknie spakowane, najpotrzebniejsze rzeczy i w drogę?
1: Napiszcie nam o tym na naszej antenie już za chwilę najnowsze wiadomości i prognoza pogody, bo lato ciągle trwa.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Jest 7:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Stowarzyszenie Rozwój Plus rośnie w siłę. Do środowiska Mateusza Morawieckiego dołączy poseł PiSu Piotr Uściński. Chce, aby Polska wróciła na tory rozwoju takiego, jaki był stymulowany przez rząd Zjednoczonej Prawicy. Dlatego dołączę do Stowarzyszenia Rozwój Plus, napisał w mediach społecznościowych poseł PiSu. W Polsat News Mateusz Morawiecki przyznał, że prawdopodobne są kolejne transfery polityków do jego stowarzyszenia. Nocna akcja służb w centrum Tarnowa. Przy ulicy Sowińskiego paliło się mieszkanie w budynku wielorodzinnym. Ewakuowano 27 osób, dwie z nich trafiły do szpitala. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. 90% Polaków chce podwojenia kwoty wolnej od podatku, wynika z sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej. Ankietowani chcieliby podniesienia kwoty wolnej z 30 do 60 tysięcy złotych jeszcze w tej kadencji Sejmu. Pomysł ma też swoich przeciwników, niespełna 7,5%.
2: Wiadomości ze Szczecina, Anna Świtalska. Zaglądamy do szpitala klinicznego numer 2 na szczecińskich Pomorzanach. Tam przebywają nowonarodzone trojaczki Hania, Maria i Zosia. Mówi ich mama Aleksandra Myca-Olejnik.
3: Nikt nie chciał uwierzyć po pierwszych badaniach, ale później cała rodzina weszła w tryb, wszystkie ręce na pokład i dostaliśmy deklarację pomocy, więc naprawdę wszyscy są bardzo pomocni i wspierający. Z przerażenia przyszliśmy w działanie bojowe. Trzeba zrobić dobry research, żeby kupić odpowiednie produkty dla dzieci i w odpowiedniej ilości oczywiście, bo wyprawka była kompletowana razy 3. Wielki stres, a później już lawina szczęścia. Inaczej tego nie potrafię opisać.
2: Dla lekarzy i położnych każda ciąża wysokiej krotności to duże wydarzenie, mówi profesor Sebastian Kwiatkowski, szef Kliniki Położnictwa i Ginekologii Szpitala Klinicznego na szczecińskich Pomorzanach.
4: Trójka dzieci, więc trzy zespoły neonatologiczne. Tutaj mieliśmy olbrzymie wyzwanie, gdyż w trakcie ciąży wymagany był zabieg wewnątrzmatyczny, który uratował życie dwójki dziewczynek. W trakcie porodu czasami bywa nawet 20 lub nawet więcej osób z personelu.
2: W Szczecinie i regionie i słońce, i chmury, a temperatury od 17 do 28 stopni. Wiatr umiarkowany, południowo-zachodni, przejdzie w południowo-wschodni. Ciśnienie 1021 hektopaskali, wieczorem zacznie spadać. Najbliższa noc ciepła, 18 stopni, a jutro upał do 37 stopni.
5: To my, 26 minut pozostało do godziny 8, w połowie poranka już jesteśmy, tak? Te połówki nam chodzą po głowie, to
6: tak,
5: połowa tygodnia,
6: nam chodzą, to prawda.
5: Połowa poranka.
6: No, i co? I połowa śniadania już była?
5: Całe nawet było.
6: A, to bardzo dobrze. Za chwilę na naszej antenie pytanie przed śniadaniem, to przed 8, jak zawsze, Radio Plus, Kasia Kozimor.
5: I Tomek Waloszczyk, i jeszcze jest półka nasza i na niej ręczniki, które wam wręczymy w pytaniu przed śniadaniem.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: Ludzie listy piszą, ale do zoo, żeby napisać list?
1: Do zoo, a do konkretnej taka klatki?
0: Petycja, tak, do klatki z lwami, z tygrysem sumatrzańskim dokładnie. Przyszła kartka, znaczy list przyszedł z uprzejmym zapytaniem, czy ktoś mógłby na własną odpowiedzialność stanąć twarzą w twarz z takim tygrysem i ewentualnie pogłaskać. Zoo napisało bardzo szybko, bo to zoo z Wrocławia, że zoo to nie głaskalnia i nie ma żadnej takiej możliwości, żaden bilet, żadne pieniądze nie umożliwią takich rzeczy.
1: Więc... Tym bardziej z tygrysem, no kto to wymyślił?
0: No właśnie, no, ale ktoś ma takie marzenie, no oglądał się filmu tam, jak ten Życie Pi albo coś i wiesz, rozumiesz. I
1: jak potem, ktoś ma takie marzenie, też... że niech jedzie, nie wiem, gdzie tam, do Indii, czy gdzie te tygrysy sobie tam chodzą.
0: Niech sobie śni i marzy, ale proszę pamiętać, że to nie jest zwierzątko takie do głaskania, no.
1: Kotek przecież. Kotek. Czy nie głaszczy swoich kotów, tego chorego?
0: Oczywiście, ale też mają pazury.
1: A?
0: Trzeba uważać, to jednak jest zwierzę. No taki tygrys to nawet dzikie, chociaż w klatce.
1: A jak przyjdzie obcy jakiś, to da się pogłaskać, ten twój chary?
0: Chary, tak, no. Oczywiście. Najpierw no powącha.
1: To takie kotki celujmy, nie od razu tam te groźne z paskami.
0: No, dokładnie tak. Za chwilę ta górniak.
1: A ludzie mają pomysły, no.
0: Szok po prostu.
1: Do drzew się, rozumiem, przytulać można, ale nie do dzikich zwierząt.
0: Za chwilę na naszej antenie, między innymi pytanie przed śniadaniem.
2: Reklama. Marzysz o nowym aucie na wakacje? W Toyota Kozłowski czeka wyjątkowa oferta. Toyota Yaris Cross z napędem hybrydowym dostępna jest już od 799 zł brutto miesięcznie w najmie Kinto One. A to nie wszystko. Zamów dowolną Toyotę do końca lipca, a otrzymasz voucher na 1000 zł na oryginalne akcesoria. Odwiedź salony Toyota Kozłowski w Szczecinie i Nowogardzie. Toyota Kozłowski. Pewny wybór na lato i na lata.
3: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
4: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawić samą. Ta demencja jest coraz gorzej. Rozumiem, nie jesteś z tym sam. Spójrz, rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna, a ty odzyskasz spokój.
5: Nowoczesna, całodobowa opieka senioralna nad Bałtykiem. Rehabilitacja i komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. jantarseniorhome.pl.
2: Reklama.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: No to wracamy do tych kotków, tygrysów i innych zwierząt mniej lub bardziej groźnych. I pytanie przed śniadaniem.
2: Taka dzisiaj... iguana na przykład, waran albo coś.
1: Waran to tam biega koło jeziora Como. Kokomo.
2: Kokomo nie złapali.
1: Przepraszam, to garda była, garda.
2: No dobrze.
1: Pytanie do was dzisiaj przed śniadaniem. Jakie zwierzę na świecie najchętniej byście, już nie mówię przytulili, ale zobaczyli chociaż na własne oczy?
2: Panda.
1: Takie marzenie, gdzieś tam nawet w naturalnym środowisku.
2: To a propos tego tygrysa sumatrzańskiego, tak, którego ktoś chciał wytarmosić troszeczkę za grzywę.
1: No wytarmosić, opogłaskać, przytulić.
2: No dobrze, to czekamy. 691-141-141, numer SMS do Radia Plus.
1: A w nagrodę ręcznik wyjątkowy, okazjonalny, limitowany, ręcznik z logo Radia Plus do zdobycia. Po godzinie 8 zadzwonimy i sobie pogadamy i wręczymy uroczyście.
2: A teraz Madness i Our House.

0: Mały domek, a w tym domku cuda się dzieją.
1: Jaki domek?
0: No, w piosence.
1: Aha, no tak, mały to domek, ale duża waliza. Jak się pakujecie na wakacje? O tym dzisiaj na naszym profilu facebookowym.
0: Szybko.
1: Izabela napisała, że ma większą od tej na zdjęciu walizę, ale ostatnio używam małego plecaczka. Zazwyczaj wyjeżdżam sama i to dźwigać też muszę sama.
0: Można.
1: No. Szczególnie jak ktoś samolotem leci tanich linii lotniczych, to musi się spakować zmyślnie i poręcznie.
0: A to prawda, chyba że ma, że tak powiem, większy budżet, to może dokupić walizkę. Tak to się porobi. No dobra, to
1: ale źle ją zważysz i jeszcze trzeba będzie dodatkowo płacić.
0: To startujemy?
1: Tak.
0: No to dobrze, za chwilę wiadomości na antenie Radia Plus.
2: Reklama. Dziś środa. Najlepszy dzień na lody. Na lody. Tylko w Holiday Park Szczecin w każdą środę wszystkie lody kupisz aż 50% taniej. Do wyboru pyszne lody włoskie i gałkowane. Wszystkie smaki objęte promocją. Wpadnij z rodziną lub znajomymi, zrób sobie słodką przerwę i ciesz się letnią atmosferą i atrakcjami w Holiday Park Szczecin. W każdą środę wszystkie lody taniej o 50%. Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Wendy.
3: Używane auto, ale bez znaków zapytania? To możliwe w Super Pewniak w grupie Polmotor. Tylko sprawdzone samochody z polskich salonów z pełną historią serwisową. Dokładnie wiesz, co kupujesz. Na stronie superpewniak.pl znajdziesz zdjęcia, wyposażenie i konkretne opisy. Na miejscu profesjonalna obsługa i realne wsparcie. Bo dobre auto to nie przypadek, to wybór. Wybierz auto w Super Pewniak, Szczecin, ulica Szymborskiej 8. Kieruj się zaufaniem. Wybierz auto w grupie Polmotor.
2: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Kolejny poseł dołącza do Mateusza Morawieckiego. PiS w coraz trudniejszej sytuacji. Lekarze walczą o życie 7-latka, który tonął w łódzkim akwaparku. Był pod wodą przez 6 minut. Po 120 latach tramwaje zmienią kolor z czerwonego na żółty. Chodzi o Górnośląsko-Zagłębiowską metropolię. Minęła 8, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jedna szabla więcej po stronie Mateusza Morawieckiego, ale sytuacja ugrupowania byłego premiera się skomplikowała. Poseł PiS-u Piotr Uściński ogłosił, że dołącza do Stowarzyszenia Rozwój Plus. Tym samym trafia do grupy tzw. rozłamowców skupionych wokół Morawieckiego. Ci niespodziewanie nie zostali wczoraj wyrzuceni z PiS-u. Komitet Polityczny Partii zdecydował o skierowaniu sprawy do rzecznika dyscyplinarnego partii.
2: W PiS-ie trwa przeciąganie liny między głównym nurtem w partii a obozem Mateusza Morawieckiego. Piotr Uściński do byłego premiera dołącza, ale wcześniej z członkostwa w Stowarzyszeniu Rozwój Plus zrezygnował Grzegorz Lorek, a jeszcze przed upływem partyjnego ultimatum Daniel Obajtek. Od wczoraj sytuacja Mateusza Morawieckiego i jego stronników się skomplikowała. Oficjalnie z partii nie zostali wykluczeni, choć zdaniem byłego premiera o czym innym świadczą wcześniejsze słowa Jarosława Kaczyńskiego.
3: Przyjmuję, że to już się stało, że zostaliśmy wypchnięci, zostaliśmy usunięci.
2: Bo przypomnijmy, że w piątek prezes PiS-u ogłaszał, że Morawiecki i inni związani z nim politycy zrezygnowali z członkostwa w partii, a Komitet Polityczny PiS-u miał wczoraj jedynie to zatwierdzić.
1: To był Michał Rawa, dziękujemy. 7-latek w śpiączce farmakologicznej walczy o życie, prokuratura prowadzi śledztwo. Jak ustalono, 6 minut był pod wodą.

0: Nieprzytomny chłopiec, który uczył się pływać w łódzkim akwaparku Fala. Ratownicy nie zauważyli, że dziecko nie daje oznak życia. Sprawą zajmuje się Grzegorz Mnich.
1: Na nagraniu z monitoringu wyraźnie widać, że dziecko nagle znika pod wodą i nikt nie reaguje, mówi prokurator Paweł Jasiak.
2: Z nieustalonej przyczyny przez około 3 minuty doszło do cyklicznego wynurzania się i zanurzania pod wodą. Po tym 7-latek przebywał pod wodą w pełnym zanurzeniu około 6 minut. Pomocy chłopcu udzielił postronny mężczyzna.
1: Ratownicy i kolonijna opiekunka dzieci byli obok i obserwowali całą 12 osobową grupę, dodaje Marcin Masłowski z akwaparku.
3: Na basenie było dwóch ratowników na swoich stanowiskach. Z grupą była też instruktorka. Tym bardziej trudno zrozumieć, jak to się stało.
1: Ratownicy byli trzeźwi. Prokuratura zapowiada kolejne przesłuchania świadków.
0: Śledztwo jest prowadzone pod kątem narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia bądź ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Premier zabrał głos po pobiciu Ukraińców we Wrocławiu. Wzywam wszystkich, by twardo stanęli po stronie państwa, kobiet i dzieci bitych przez agresorów, mówił Donald Tusk. I dodał, że musimy wypowiedzieć zdecydowaną wojnę tej przemocy.
4: Bandyci, kibole, ta patologia przemocowa nabrała odwagi i tupetu, bo dostała także polityczny patronat. Nie ma w tym przypadku, że jeden z zatrzymanych, ten, który bił Ukrainkę, chwalił się w mediach społecznościowych, że jest obrońcą granic.
0: Po pobiciu służby zatrzymały dwie osoby. Trzeci ze sprawców nadal jest poszukiwany.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Kultowa Czerwień po 120 latach na boczny tor. Władze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii ogłosiły, że tramwaje z koloru czerwonego przejdą na kolor żółty. To między innymi po to, aby turyści nie mieli żadnych wątpliwości, gdzie się znajdują.
6: Bardzo zły pomysł moim zdaniem.
7: Co ma takiego w sobie czerwony kolor?
8: Nie wiem. Człowiek się już przyzwyczaił.
9: To powinno być czerwone.
7: Czyli mocno są takie związane ze Śląskiem.
9: Z Zagłębiem i Śląskiem.
10: To na pewno ma to jakąś swoją historię.
11: Żółte wnuczka moja lubi i bardzo kolor mi pasujący.
7: No ale po 120 latach taka zmiana kolorów?
11: Może trzeba od czasu do czasu coś zmienić.
0: Z mieszkańcami Będzina rozmawiał nasz reporter Dariusz Brombosz.

0: Szczecinie i regionie i słońce, i chmury, a temperatury od 17 do 28 stopni. Wiatr umiarkowany, południowo-zachodni, przejdzie w południowo-wschodni. Ciśnienie 1021 hektopaskali, wieczorem zacznie spadać. Najbliższa noc ciepła, 18 stopni, a jutro upał do 37 stopni.
1: Rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
2: A jakby ci ktoś kolor samochodu zmienił? Codziennie wsiadasz do tego samego, a później nagle pewnego poranka inne barwy.
3: Jeśli to będzie czerwony, to biorę w ciemno.
2: Aha, dobrze. Teraz to zwykle szare, jakie są. No dzień dobry, o poranku.
3: Kasia Kozimor.
2: Tomek Waloszczyk.
3: Do dziewiątej zapraszamy.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: Mnóstwo ciekawych odpowiedzi przyszło na nasze pytanie przed śniadaniem. Jakie zwierzę na żywo chcielibyście zobaczyć?
2: Wieloryb się
1: może
2: pojawił,
1: nawet się przytulić.
2: Innymi.
1: No do wieloryba ciężko się przytulić. Ale ktoś marzył o tym, żeby drobinki, tak jak panu Maluśkiewiczu, tej wody, którą on wypluwa, spadły na niego. Proszę. Ale my zwierzę lądowe wybieramy. Z nami Małgorzata. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Jakie zwierzę byś chciała zobaczyć, nawet może i przytulić?
3: No ja od dziecka pandę.
1: Czemu pandę akurat?
3: Bo jest prześliczna. I wygląda na taką bardzo, bardzo miłą, bardzo przytulną, bardzo ciepłą.
2: Mięciuteńko.
3: Chociaż podobno... Podobno wcale nie, taka nie jest, podobno jest agresywna, ale mimo wszystko zaryzykowałabym.
2: Podobno jak wyrośnie i może w jakichś szczególnych okolicznościach, ale z tego co wiem to i pamiętam, to nawet szukają czasem ludzi do przytulania pand, tych małych, takich jeszcze nie za dużych, więc może to by było fajny pomysł, żeby właśnie kiedyś skorzystać z takiej możliwości do takiej małej pandy się przytulić.
1: Byłem kiedyś w takim ogrodzie z pandami, ale to był straszny upał i one były tak rozleniwione, że im się nic nie chciało.
2: Nawet nie pogryzały tych liści?
1: Nie, trochę może, ale człowiek tam w tych ich kojcach, czy jak to nazwać, polewał z wodą, żeby im było chłodniej i były przeszczęśliwe.
2: No dobrze, no to może
1: się kiedyś ziściło.
2: Dokładnie tak. Dziękujemy za to spotkanie i mamy wspaniały ręcznik. Jak ktoś poleje wodą w lecie, to będzie można się otrzeć do sucha, wytrzeć. Przyda się pewnie na jakiś wyjazd nad wodę.
3: Dziękuję, zastąpi pandę.
2: Dziękujemy za spotkanie.
1: Pan da ten ręcznik.
2: Dokładnie tak.
1: A niektórzy tak piszą, że chcą ręcznik, po prostu.
2: Kwadrans po 8 w Radiu Plus.
0: Reklama. W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi, tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą, tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund Czółko czy Superfarmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik. Do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
4: No i co się tak młody zawiesiłeś?
5: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
4: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
5: No ale
4: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
0: Reklama.

0: Ja wiem, są tacy, co się stresują strasznie, nienawidzą latać samolotem, ale są tacy, którzy wsiądą na samolotu i czują wolność, że za chwilę gdzieś tam będą dużo dalej i że są w ogóle w górze, w powietrzu.
1: Tak, ja sobie zawsze powtarzam, bo to nie jest naturalne, że człowiek leci jednak.
0: No nie.
1: Znaczy, ja latać lubię, tylko nie lubię, jak te drzwi się jeszcze nie otworzą.
0: A, już jak wylądujesz.
1: Tych schodów jeszcze nie ma, to się wtedy bardzo denerwuję. A wszyscy wstają, to wtedy klaustrofobię mam. Aha. Ale to wtedy tam jakoś oddycham głęboko, staram się, że tak powiem, panować nad sobą. Ale tak, jedną z fajniejszych rzeczy jest w samolocie to, że szybko możemy przelecieć całą Europę i pojawić się w jakimś cudownym miejscu.
0: A wyobrażasz sobie na pokładzie samolotu spędzić 19, 20, może 24 godziny?
1: Zdarzało mi się, ale z małą przerwą.
0: No to z przerwą, ale bez przerwy.
1: Nie, to w ogóle nie, to nie jest dobry pomysł. Ale... Jednak trzeba się czasem, że tak powiem, rozruszać.
0: Ale będzie taka możliwość, ponieważ jedna z linii australijskich szykuje przy pomocy specjalnego samolotu lot, który będzie trwał prawie 24 godziny. Już wczoraj odbył się lot testowy z Melbourne do Toulouse we Francji. 19 godzin ponad, nie, 24 godziny, nie, przepraszam, 19 w jedną stronę leciał.
1: Całą dobę.
0: 24 godziny i 24 minuty.
1: Z okładem.
0: Tak, na razie to był lot testowy. Kilka milionów ludzi śledziło ten lot w internecie, patrząc, jak on sobie tam leci. Chociaż niecały chyba poszli spać, ci ludzie to śledzili. W każdym razie...
1: Pewnie pilot też się zdrzemnął, włączył autopilota i poszło.
0: Auto, obok miał drugiego pilota, może nawet trzeci był na takiej długiej trasie. Chodzi o to, że to samolot taki jak inne, ale ma dodatkowe zbiorniki paliwa i to pozwala mu lecieć i lecieć i lecieć.
1: I te stewardessy tyle w robocie. Panie, daj spokój, zwariować można.
0: A co stewardessy? Lot był testowy, więc nie trzeba było pilnować, kto zapiął pasy, jak to nie.
1: No i Eruption za chwilę one-way ticket na antenie Radia Plus.
0: One-way?
1: No tutaj, nie, kupujemy jednak zawsze z dolotem i powrotem.
0: Ja nie wiem, czy po takim długim rejsie to ktoś będzie chciał wracać tyle samo.
1: Lepsze to niż pieszo, 27 minut po 8.

0: krótki to był lot, ledwo zlecieliśmy, już trzeba lądować.
1: To są takie, z jednej wyspy na drugą podobno gdzieś tam jest, nie pamiętam.
0: Nie wiem, 6 minut, 8 minut.
1: Jakaś Wielka Brytania, czy gdzieś...
0: Wyspy Owcze chyba.
1: Czy w Kanadzie? No, nie, gdzieś tam jest coś takiego. A jak z pakowaniem? Mhm. Teraz napisała w moim przypadku mała walizka, ewentualnie plecak, bez problemów mieszczę to, co zabieram ze sobą. Z tak dużą walizą, jaką prezentujemy na zdjęciu, ciężko byłoby wejść do pociągu. Brak wagonu bagażowo-pocztowego. Chyba rzeczywiście do jakiegoś pocztowego trzeba by wcisnąć taką walizę. Na naszym profilu facebookowym możecie zobaczyć.
0: A teraz czas na wiadomości w skrócie i prognozę pogody.
2: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Lipiec w salonach Toyota Kozłowski to czas wielkich okazji. Wybierz design bez kompromisów. Zyskaj do 30 tysięcy złotych korzyści na nową Toyotę CHR Plug-in lub do 40 tysięcy na przestronną Toyotę ProAce City Verso. Skorzystaj z promocyjnego finansowania. Dodatkowo odbierz voucher na akcesoria o wartości 1000 zł. Oferta trwa do końca lipca lub do wyczerpania oferty. Odwiedź salon Toyota Kozłowski w Szczecinie lub Nowogardzie. Umów jazdę próbną. Twoja Toyota już na Ciebie czeka.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Budka suflera.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Jest 8:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kierowca nie żyje, pasażerowie trafili do szpitala, trwa ustalanie przyczyn wypadku w powiecie ostródzkim. O poranku między miejscowościami Tarda a Szeląg samochód uderzył w drzewo i stanął w płomieniach.
2: Pojazdem podróżowały 3 osoby, 2 wydostały się o własnych siłach przed przyjazdem straży, zostały przebadane i przetransportowane do szpitala. Niestety w wyniku wypadku doszło do śmierci 36-letniego mężczyzny.
1: Informuje Łukasz Wróblewski, rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków. Przyczyny wypadku ustalają policjanci pod nadzorem prokuratora. Areszt dla 2 mężczyzn podejrzanych o pobicie prokuratora. Śledczy interweniował w związku z agresywnym zachowaniem 2 mieszkańców Radomia w miejscowym lokalu. Sprawcy powalili mężczyznę na ziemię, uderzali go pięściami i kopali w głowę. Mężczyźni usłyszeli zarzuty m.in. pobicia i naruszenia nietykalności innych osób. Potężny pożar lasu na greckiej wyspie Paros na Morzu Egejskim. Z powodu zbliżających się płomieni ewakuowano kilka miejscowości. Na polecenie ratowników mieszkańcy uciekają na plażę. Akcję utrudnia wiatr, który ma przybrać na sile. Lokalne władze proszą o wsparcie z kontynentalnej Grecji.
3: Wiadomości ze Szczecina, Anna Świtalska. Komfortkę samochodową zaprezentowali konstruktorzy z Politechniki Morskiej w Szczecinie. To urządzenie, które pomaga w transporcie osób niepełnosprawnych.
4: Pomysł jest zaczerpnięty z konstrukcji suwnic do przeładowywania kontenerów ze statków na ląd i odwrotnie. No, wykorzystaliśmy go właśnie do zbudowania naszego podnośnika.
3: Mówi dr Przemysław Kowalak z Politechniki Morskiej w Szczecinie, którego do przygotowania takiego urządzenia zainspirowało życie. Sam ma niepełnosprawnego syna.
4: Chociaż mamy pojazd do przewozu syna, no to jest kłopot, gdzie nim pojechać. Syn jest na tyle niepełnosprawny, że wymaga kieruchowania. Mamy bardzo ograniczone możliwości wykorzystania tego pojazdu. I do tej pory trzeba było sobie radzić albo gdzieś w miejscach niezupełnie do tego dostosowanych. W Szczecinie w ogóle nie ma tak miejsc. Oferowano nam kiedyś w Parku Kasprowicza podłogę w toalecie publicznej. Nie było to zbyt przyjemne. Czasami wykorzystujemy jakieś ławki, ale wtedy jest problem z osobami postronnymi. No, chłopiec ma 17 lat i przewijanie go w miejscu publicznym nie jest dobrym pomysłem.
3: Koszt wykonania takiej komfortki samochodowej to blisko 30 tysięcy złotych. W Szczecinie i regionie i słońce, i chmury, a temperatury od 17 do 28 stopni. Wiatr umiarkowany, południowo-zachodni, przejdzie w południowo-wschodni. Ciśnienie 1021 hektopaskali, wieczorem zacznie spadać. Najbliższa noc ciepła, 18 stopni, a jutro upał do 37 stopni.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: I jeszcze przeciągnięcie poranne, jesteśmy gotowi.
6: Panie, jaki ile tu energii to w sobie drzemie, widzę. No, dzień dobry, Kasia Kozimor.
5: Tomek Waloszczyk.
6: Zapraszamy do 9:00.
5: Flakiem to jestem wieczorem.
6: No na razie góry by przenosił. Proszę.

0: No Mercy, Where Do You Go? Za 16 minut będzie godzina 9. Dokąd zmierzamy? Przypominam, że w tym tygodniu plądrujemy dolnośląskie podziemia. Pojawiamy się tam i mamy dla Was zaproszenia. Nagroda główna to wyjazd i nocleg na Zamku Książ. No dobrze, to teraz ruszamy.
1: Słuchajcie
0: świat.
1: Nas przez cały dzień, bo będzie tak? Konkurs z pytaniami. Tak. Właśnie, dokładnie, Where Do You Go? Gdzie ruszamy?
0: No właśnie, i czasem to jak jedziemy gdzieś, to zwykle też zaglądamy tu i tam do różnych kuchni i sprawdzamy, co ciekawego na podniebieniu może się u nas znaleźć. To teraz o deserach będzie. Taste Atlas, to jedna z moich ulubionych stron internetowych, podsumowała najlepsze desery na świecie.
1: No i słucham.
0: Na pierwszym miejscu jest odmiana kunafy. Kunafa to takie tureckie ciasto, takie frędzle, takie makarony zapiekane.
1: No,
0: i to jest nadziewane chyba nawet niesłodkim i niesłonym serem. No, panałby sobie człowiek pomyślał.
1: Ale spróbowałby, ja nie jadłem nigdy.
0: Na ciepło się i zapieka się z dwóch stron podobno, i z góry i z dołu. W każdym razie drugie miejsce. Clotted Cream. To jest taka gęsta śmietana, to z Anglii pochodzi. Taka bita śmietana, gęsta, no tam lody z tego robią też. No dobra, a na trzecim miejscu włoskie lody pistacjowe.
1: Aha,
0: no
1: tak.
0: Uśmiechnęłam. Gelato al pistacio.
1: A gdzie sernik albo szarlotka?
0: No właśnie, ja się pytam, przecież nasze. A taki pleśniak.
1: Pleśniak.
0: Na przykład.
1: Nie, to ja już wiem, co do kawy
0: dzisiaj będzie. A skupanie ze śliwą?
1: Ja to mam tak, że z potraw ze świata mogę próbować, nawet dziwacznych, ale do deserów to ja jakoś tak lubię.
0: Czekolada.
1: Lubię nasze.
0: Czekolada. A, nasze, no tak. No to nasze.
1: Te wynalazki różne z Turcji czy coś, no dobra, mogę spróbować, no ale.
0: Ale nasze to nasze.
1: Tak.
0: I tego się trzymamy. Za kwadrans 9 w Radio Plus.
2: Reklama.
3: Masz 55 lat lub więcej? Idealnie! Twoje doświadczenie i lojalność to atuty dla każdego pracodawcy. Zadbaj o swoją stabilność finansową, zdrowie i realizuj się zawodowo. Szczegóły na Facebooku Aktywny Senior w Subregionie Stargardzkim. Kampanię realizuje firma Usługi Psychologiczno-Edukacyjne Magister Małgorzata Laskowska w partnerstwie z Marifa Szkolenia i Edukacja Artur Kapiński. Kampania dofinansowana przez Unię Europejską w ramach projektu Aktywny Senior w Subregionie Stargardzkim, realizowanego w ramach programu Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
4: O, krążę już 20 minut. No chyba nigdy nie znajdę tu miejsca.
5: Serio? Daj spokój. W centrum miasta to strata czasu.
4: No właśnie, widzę.
5: Zaparkuj w Galaxy. To najtańszy parking w centrum Szczecina. I wszędzie masz stamtąd blisko.
4: Serio? To czemu ja się tu męczę?
5: No właśnie, parkuj w Galaxy i masz problem z głowy. Nie marnuj czasu na szukanie parkingu w centrum Szczecina. W Galaxy parkowanie wychodzi najtaniej. Zapraszamy.
6: Dziś środa. Najlepszy dzień na lody.
7: Na lody.
6: Tylko w Holiday Park Szczecin w każdą środę wszystkie lody kupisz aż 50% taniej. Do wyboru pyszne lody włoskie i gałkowane. Wszystkie smaki objęte promocją. Wpadnij z rodziną lub znajomymi, zrób sobie słodką przerwę i ciesz się letnią atmosferą i atrakcjami w Holiday Park Szczecin. W każdą środę wszystkie lody taniej o 50%. Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Wendy.
2: Reklama.

0: napisano Only the Lonely na antenie radia.
1: Temat walizkowy zamknijmy już. Ja co napisał, jak taką wielką walizę dopychać kolanami? O to a propos tej walizy na naszym Facebooku.
2: Jak tam kolana?
1: O właśnie, to jest pytanie. U nas żona i pisze, ja co jest mistrzynią pakowania do walizek, nigdy za dużo, a ja do samochodu lub samolotu.
2: No proszę, jest podział ról, jest i wszystko gra, i wszystko gra.
1: I przypomina ja co, że już połowa wakacji, lata.
2: No dobrze, za chwilę na antenie Radia Plus bajm szklanka wody do połowy pełna, pusta, to jak to patrzy. A my wracamy jutro po godzinie 6.
1: Ponieważ idą upały, pamiętajcie, żeby ją napełniać często.
2: To bardzo ważne. Do usłyszenia.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Mieli obrażenia zewnętrzne, dwa ciała w mieszkaniu w Sosnowcu. Ważne rozmowy Trumpa z Zełenskim. Przywódcy spotkali się w Waszyngtonie. Zdewastowany pomnik przyrody niedaleko Bydgoszczy. Trwają poszukiwania sprawców. Jest 9:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ofiary miały obrażenia zewnętrzne. To najnowsze ustalenia w sprawie śmierci kobiety i mężczyzny w jednym z mieszkań w Sosnowcu. O tragedii w dzielnicy Juliusz służby powiadomił świadek, który był z nimi spokrewniony.
2: Na miejscu policjanci wykonywali czynności pod nadzorem prokuratora. 59-letni świadek został przetransportowany do szpitala.
1: Mówi Katarzyna Cypel-Dąbrowska z sosnowieckiej policji. Wiadomo, że ofiary to młody mężczyzna i 54-letnia kobieta. Ukraina z licencją na produkcję rakiet do systemów Patriot to kluczowy rezultat rozmowy Wołodymyra Zełenskiego z Donaldem Trumpem w Waszyngtonie. Zełenski rozmawiał także z politykami z amerykańskiego Senatu, gdzie przyspieszono pracę nad nowymi sankcjami wobec Rosji. Jesteśmy wdzięczni senatorom i dziękujemy za tę dyskusję. Dotyczyła szczególnie tego, jak pomóc Ukrainie i jesteśmy wdzięczni. Ten projekt ustawy jest bardzo ważny i nakłada sankcje na Rosję. Chodzi nie tylko o pieniądze na sfinansowanie tej wojny, ale także o ważny sygnał dla Europy i dla Ukrainy. Ustawa zakłada m.in. surowsze sankcje na Rosję i wprowadzenie nawet 100% ceł na nabywców rosyjskiej ropy i gazu, głównie Chiny i Indie. Pomnik przyrody kompletnie zdewastowany. Na terenie unikatowej jaskini Bajka w Gołdeczu niedaleko Bydgoszczy ktoś pomalował skały jaskrawymi farbami. To nie są zwykłe bazgroły na kamieniu, podkreślają leśnicy. To sprawa dużo poważniejsza. Na miejscu był nasz reporter Dawid Olszewski.
3: To poważna sprawa, bo to cenny zabytek i pomnik przyrody na obszarze Natura 2000. Ostoja dla chronionych gatunków.
4: Piaskowiec, który był kształtowany przez tysiące lat, niesamowicie to unikatowe miejsce dla naszego rejonu, a obecnie wygląda okropnie.
3: Przyznaje Jakub Siedlecki z Nadleśnictwa Żołędowo. Usunięcie farby z delikatnego piaskowca będzie bardzo trudne. Każda ingerencja może uszkodzić powierzchnię skały.
5: Teraz szukamy rozwiązania nie ingerującego zbytnio w strukturę tych skał.
3: Mówi Beata Piesik z Nadleśnictwa. Leśnicy są przekonani, że działanie właśnie tutaj było celowe. Sprawca musiał przynieść farby i dotrzeć do tak trudno dostępnego miejsca.
1: O sprawie powiadomiono policję, Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i dyrektora Parku Krajobrazowego. Nadleśnictwo apeluje o pomoc. Osoby, które wiedzą coś o sprawcach, są proszone o kontakt.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: To będzie sportowa lekcja historii, która w nietypowy sposób upamiętni deportację Polaków na Sybir. Uczestnicy wsiądą na rower, aby przypomnieć tragiczne losy zesłańców. W sierpniu ruszy peleton pamięci, zapowiada prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.
6: Peleton rowerowy, ale też zachęcamy do tego, że można jechać na rolkach, można hulajnogą.
1: Impreza ma charakter międzynarodowy, bo odbędzie się

0: 5 krajach: Polsce, Mołdawii oraz na Litwie, Łotwie i Estonii, podkreśla dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku Wojciech Śleszyński.
1: Doszliśmy do wniosku z naszymi partnerami z tej części Europy, że powinniśmy rozszerzyć tą aktywność na inne państwa, które dokładnie tak jak my zostały doświadczone okupacją sowiecką, zbrodniami sowieckimi, wśród których także były deportacje na wschód. Rower, rolki i chęć poznania historii w sposób nowoczesny.
0: Peleton Pamięci rozpocznie się 18 sierpnia w Rydze, następnie Tallin i Wilno, a finał 23 sierpnia w Białymstoku.
2: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
3: 9:04, Agnieszka Morawska, dzień dobry. Always on my mind i Pet Shop Boys na początek, a w kolejce Aleja Gwiazd i Dzisława Sośnicka, między innymi.

0: Kiss from a Rose i Seal w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii na zegarze 20 minut po 9, 29 dzień lipca w kalendarzu, między innymi dzień Tygrysa, ale to też środa, a jak środa, to pytam, co mi w duszy gra i pierwsza podpowiedź już za chwilę. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max. Ekstremalne wahadło Loop Fighter. Tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
3: I widzisz, młode, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
4: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
3: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
4: No i tanio.
3: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie.
5: Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Reklama.

How Deep Is Your Love i Bee Gees w Radio Plus Lato z notą nostalgii. 27 minut pozostało do 10. Środa, więc pytam, co mi w duszy gra i zasady na początek. Do 10.30 usłyszycie trzy podpowiedzi. Waszym zadaniem jest odgadnąć hasło, ale także napisać jedno, dwa zdania. Z czym wam to konkretne hasło się kojarzy? I tutaj to jest ważne, że nie ma zasady, kto pierwszy, ten lepszy. Chociaż, jeśli będzie kilka tak samo ciekawych odpowiedzi, to zdecyduje kolejność zgłoszeń, a SMS-y wysyłamy pod 691-141-141. Do zdobycia torba, co mi w duszy gra. I coś jeszcze do tej torby dorzucę. Nie powiem teraz, co to będzie, bo to będzie także związane z hasłem. Czas na pierwszą podpowiedź. Hasło składa się z jednego słowa, to ważne. I podpowiedź numer jeden brzmi tak. Opowieść śpiewana wierszem. Przypominam, jedno słowo, a kolejna podpowiedź za chwilę. Stan pogody, Anna Jurksztowicz, teraz w Radiu Plus.

0: Na kino Heavy Story Bob Dylan w Radio Plus Lato z notą nostalgii do 10.16 minut. Czas na drugą podpowiedź dotyczącą tego, co mi w duszy gra. I trochę rozszerzę tę podpowiedź numer jeden, czyli opowieść śpiewana wierszem, heksametrem, śpiewana przez autora, a opowiada m.in. o powrocie do domu, do Itaki. Przypominam, hasło składa się z jednego słowa, oprócz hasła liczy się także jedno, dwa zdania, które Wam się z tym konkretnym hasłem kojarzą. Numer SMS-owy 691-141-141. Jeszcze jedna podpowiedź będzie po 10. Radio
1: Plus. Reklama. Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie, otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
2: Reklama.

0: Taylor Dane na koniec 9 do 10, 3 minuty, za chwilę wiadomości w Radiu Plus. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Dziś środa. Najlepszy dzień na lody. Na lody. Tylko w Holiday Park Szczecin w każdą środę wszystkie lody kupisz aż 50% taniej. Do wyboru pyszne lody włoskie i gałkowane. Wszystkie smaki objęte promocją. Wpadnij z rodziną lub znajomymi, zrób sobie słodką przerwę i ciesz się letnią atmosferą i atrakcjami w Holiday Park Szczecin. W każdą środę wszystkie lody taniej o 50%. Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Wendy.
3: Używane auto, ale bez znaków zapytania? To możliwe w Super Pewniak w grupie Polmotor. Tylko sprawdzone samochody z polskich salonów z pełną historią serwisową. Dokładnie wiesz, co kupujesz. Na stronie superpewniak.pl znajdziesz zdjęcia, wyposażenie i konkretne opisy. Na miejscu profesjonalna obsługa i realne wsparcie. Bo dobre auto to nie przypadek, to wybór. Wybierz auto w Super Pewniak, Szczecin, ulica Szymborskiej 8. Kieruj się zaufaniem. Wybierz auto w grupie Polmotor.
1: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Nowy klub parlamentarny w Sejmie. Jego utworzenie zapowiedział Mateusz Morawiecki. Tragiczne zdarzenie na rysach. Za chwilę relacja naszego reportera. Trzeci pas na autostradzie Łódź-Warszawa. Prace na dwójce ruszą po wakacjach. Jest 10:00, Marcin Bartnik. Mateusz Morawiecki zakłada nowy klub parlamentarny w Sejmie. Wniosek jeszcze dziś ma wpłynąć do marszałka Włodzimierza Czarzastego. Mimo że pogłębia to rozłam w PiS-ie, były premier stwierdził jednak, że formalnie on i jego ludzie nie opuszczają Prawa i Sprawiedliwości. W sumie to 40 szabel w Sejmie i Senacie.
2: Stało się to, co od paru dni kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości obwieszcza, potem robiąc dwa kroki do przodu, jeden do tyłu. A my chcemy zwrócić ostrze naszego ataku na ten bardzo zły rząd Donalda Tuska. I będziemy to robić jako klub parlamentarny.
1: Dalej chcemy być jednak drugim płucem partii, podkreśla Morawiecki.
2: Mieliśmy działać jako drugie płuco i jesteśmy do tego cały czas gotowi. Trwają jakieś procedury partyjne, nie interesuje nas to, niech sobie robią co chcą.
1: Wczoraj Komitet Polityczny PiS-u nie wyrzucił rozłamowców, czego się spodziewano. Podjęto jednak decyzję, że przyszłością tych, którzy nie podpisali partyjnych lojalek, zajmie się rzecznik dyscyplinarny Karol Karski. Śmierć na rysach w Tatrach. Na szlaku prowadzącym na najwyższy polski szczyt zmarł turysta z zagranicy. Mężczyzny mimo reanimacji nie udało się uratować. Z Zakopanego nasz reporter Łukasz Bobek.
3: Zmarły to około 50-letni mężczyzna, u którego doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Reanimację natychmiast rozpoczęli inni turyści. Na miejsce wezwano także TOPR. Jednak, jak informuje Kamil Suder, ratownik dyżurny, mimo podjętych zaawansowanych zabiegów medycznych, życia turysty niestety nie udało się uratować.
1: Łukasz Bobek, dziękujemy za relację. Ciało mężczyzny przetransportowano do Zakopanego śmigłowcem. Minister infrastruktury chce ruszyć z pracami na A2 po wakacjach. Rozbudowa autostrady o trzeci pas na odcinku między Łodzią a Warszawą ma rozpocząć się po powrotach z urlopów. Najprawdopodobniej we wrześniu, zapowiedział w telewizji publicznej Dariusz Klimczak. Autostrada A2 między Łodzią i Warszawą w ciągu 14 lat od oddania do użytkowania stała się jedną z najbardziej ruchliwych tras w Polsce. Dziennie porusza się nią nawet 100 tysięcy samochodów. Przypomnijmy, pod koniec czerwca podpisano pierwszą umowę na poszerzenie odcinka pod Warszawą za 257 milionów złotych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: To już prawie połowa wakacji. Kuratorium Oświaty robi pierwsze podsumowania, jeśli chodzi o wypoczynek najmłodszych. Tylko w zachodniopomorskim przeprowadzono 163 kontrole. 53 organizatorów kolonii i półkolonii otrzymało zalecenia, aby poprawić bezpieczeństwo wypoczywających dzieci. Do jakich uchybień dochodziło najczęściej, o tym Paweł Pałczyński, zachodniopomorski kurator oświaty.
4: Dotyczyły one głównie nieprawidłowości w dokumentacji, takich jak brak wydruku z weryfikacji w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym. Braki dotyczyły aktualnego dokumentu z Krajowego Rejestru Karnego, takich zaleceń było 13. Były błędne wzory dokumentów wypoczynku, m.in. karta kwalifikacyjna uczestników wypoczynku. Były błędy, jeżeli chodzi o dzienniki zajęć, takich zaleceń dotyczących dzienników było 12.
1: W zachodniopomorskim odbyło się do tej pory ponad 3100 kolonii i półkolonii.
0: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
5: Prawie 4 minuty po 10:00 na zegarze. Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Lubię wracać tam.

0: John Travolta i Olivia Newton-John w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii. 19 minut nie pozostało, ale właściwie po 10:00 teraz na zegarze. Czas na trzecią podpowiedź dotyczącą tego, co mi w duszy gra. I to będzie taka podpowiedź również o tym, co znajdzie się w torbie, co mi w duszy gra, która jest prezentem dzisiaj dla Was. To jest książka, która doczekała się, opowieść, która doczekała się wielu adaptacji i reinterpretacji, a jedną z nich jest najnowsze dzieło Christophera Nolana, film w kinach, a ja w ramach tego prezentu do torby Co mi w duszy gra włożę dziś książkę, czyli ilustrowany retelling Barego B. Powella, znawcy starożytności, wybitnego znawcy starożytności, który zinterpretował to dzieło Homera w taki sposób, który będzie bardziej przystępny dzisiejszym czytelnikom. A ilustracje Joanny Lisowiec to wszystko uzupełniają i taka książka wydawnictwa PWN jest do zdobycia razem z torbą, co mi w duszy gra, a przypominam, że hasło składa się z jednego słowa, a waszym zadaniem jest nie tylko odgadnąć hasło, ale także napisać, z czym wam się ono kojarzy, na SMS-y pod numerem 691-141-141. Czekam jeszcze około 5 minut. Przypominam, do zdobycia torba i książka. Radio
1: Plus. Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
7: Hej, tu Ikea. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
8: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
9: O, mechanik idzie.
10: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
11: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
12: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
13: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. Tylko 9,99.
14: Lidl, to się opłaca.
5: Reklama.

0: Down Under i Man at Work w Radio Plus Lato z notą nostalgii. 26 minut pozostało do 11. Pora na rozstrzygnięcie zagadki, co mi w duszy gra. A gra mi to, co teraz na ekranach, ale także i coś, co możemy czytać. Odyseja Homera. I jedną z osób, która odgadła dzisiaj hasło, jest Agnieszka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Agnieszko, napisałaś, że kojarzy ci się Odyseja z wierszem Odys Leopolda Staffa. I ten wiersz ci towarzyszy, bo chyba to trochę jest tak, że każdy z nas jest trochę Odysem, który wraca do swojej Itaki.
1: To prawda, tak. Od wczesnej młodości jakoś ten wiersz przypadł mi do gustu i zawsze jakoś tak w różnych momentach mojego życia wracałam do niego, bo to jest cała prawda, mądrość w nim zawarta. Przecież różnie bywa w tym życiu, tak? Różnie się toczą koleje losu. No i każdy koniec końców trzeba wierzyć, że się dotrze do tego domu, do tego szczęśliwego zakończenia.
0: A czy Odyseja, ta książkowa i ekranowa już zaliczona, najnowsza, czy jeszcze nie?
1: Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie, bo jeszcze przed urlopem jestem, myślałam, że może jak na urlop, także to może wtedy.
0: To ja mam też coś dla ciebie na urlop, bo to jest książka Dorba, co mi w duszy gra, jest dla ciebie, ale także książka Odyseja Homera. Ilustrowany retelling w adaptacji Barry'ego B. Powella. Przepiękne ilustracje i ta książka także dla ciebie od wydawnictwa PWN. Mam nadzieję, że na urlopie też się przyda.
1: Bardzo dziękuję.
0: Jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena jest twoja.
1: Pozdrawiam całą moją rodzinę i oczywiście Radio Plus, bo to moja ulubiona rada i codziennie słucham.
0: O, polecamy się. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
0: Ray i Training Man za momencik, a potem Celine Dion w Radio Plus.

0: Reklama.
1: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
2: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
3: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.

0: Krzysztof Krawczyk na koniec 10 do 11, 3 minuty za moment w studiu Marcin Bartnik i najnowsze wiadomości Radia Plus. Radio
1: Plus. Reklama. Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snow tubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Kołobrzegu na placu przy Latarni Morskiej. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
2: Hej, musisz się tak na nie gapić.
3: No oderwać wzroku nie mogę.
2: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
3: Ale są takie atrakcyjne.
1: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan Twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
4: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga i EA Sports, która przez kolejne 5 lat

0: Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi Kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
1: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polska fasolka szparagowa żółta 12,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin. Radio Plus Szczecin.
1: Mateusz Morawiecki zakłada nowy klub parlamentarny. Na początek relacja naszego reportera z Sejmu. Za chwilę też Japonia, która liczy straty po potężnym trzęsieniu ziemi i kosztowny następca daru młodzieży. Jest 11. Marcin Bartnik. Gorąco na sejmowych korytarzach politycy PiSu żądają jasnej deklaracji od Mateusza Morawieckiego i jego stronników. Były premier ogłosił, że zakłada nowy klub parlamentarny i to mimo zwłoki władz PiSu, które formalnie nie wyrzuciły wczoraj rozłamowców z partii. Skierowały, przypomnijmy, ich sprawę do partyjnego rzecznika dyscyplinarnego. Tę polityczną grę obserwuje na miejscu nasz reporter Michał Rawa. Dzień dobry.
2: Tak jest, dzień dobry. Mateusz Morawiecki przekazał, że on i pozostali członkowie Rozwoju Plus zmienią klub parlamentarny, ale nie opuszczą partii Prawo i Sprawiedliwość.
3: Trwają jakieś procedury partyjne, nie interesuje nas to, niech sobie robią co chcą. Co to Polaków obchodzi?
2: Mówi były premier, ale rzecznik PiSu Rafał Bochenek twierdzi, że najpierw rozłamowcy muszą formalnie zrezygnować z członkostwa w klubie PiSu i dopiero później założyć swój.
4: My w takim razie czekamy na deklarację o rezygnacji. Pytanie, czy po raz kolejny pan Mateusz Morawiecki tym razem nie oszukuje opinii publicznej. No, to jest naprawdę żenujące.
2: Dokumenty dotyczące utworzenia klubu Rozwój Plus już trafiły do marszałka Sejmu.
1: Sejmu Michał Rawa, dziękujemy za relację. Tragedia w Sosnowcu. 36-letni syn miał zabić matkę, zaatakować ojca, a później sam odebrać sobie życie. W jednym z mieszkań odnaleziono ciała dwóch osób.
5: Zebrane dowody uzasadniają przypuszczenie, że zaatakował on swoją 56-letnią matkę oraz 59-letniego ojca przy pomocy ostrego narzędzia. W wyniku ataku kobieta poniosła śmierć, a starszy mężczyzna został ranny. Zaraz potem syn pokrzywdzonych sam odebrał sobie życie.
1: Wyjaśniał Bartosz Kilian, rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu. Śledczy rozpoczęli formalne śledztwo w tej sprawie. Japonia liczy straty po potężnym trzęsieniu ziemi w prefekturze Kumamoto na wyspie Kyushu. Zanotowano wstrząsy o magnitudzie 7,1, najsilniejsze w japońskiej 7-stopniowej skali. Według najnowszych danych zginęło co najmniej 13 osób, rannych zostało około 100. Wciąż wiele jest zaginionych. Wstrząsy zniszczyły m.in. centrum handlowe w Kumamoto, gdzie doszło do eksplozji, prawdopodobnie gazu. Japońskie władze zaleciły ewakuację ponad 260 tysięcy mieszkańców. Akcja ratunkowa wciąż trwa. Jest decyzja sądu po ataku nożem w Stalowej Woli. 15-latek podejrzany o atak na 16-latka trafił do policyjnej izby dziecka. Tam będzie czekał na umieszczenie w schronisku dla nieletnich. Sprawę śledzi nasza reporterka Agnieszka Gazda-Muła.
6: Nastolatek usłyszał zarzuty uszkodzenia ciała 16-latka oraz posiadania środków odurzających. Sąd rejonowy w Stalowej Woli zdecydował o umieszczeniu go na 3 miesiące w schronisku dla nieletnich. Finał tej sprawy nastąpi najwcześniej za kilka miesięcy. Wcześniej sąd musi przeprowadzić postępowanie dowodowe, przesłuchać świadków, zebrać wywiad środowiskowy, wysłuchać rodziców nastolatka oraz uzyskać opinię psychologiczną przygotowaną przez specjalistów ze schroniska dla nieletnich.
1: Po przeprowadzeniu wszystkich czynności sąd zdecyduje, jaką karę lub środki wychowawcze zastosować wobec nastolatka.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Budżet państwa dorzuci się do budowy następcy daru młodzieży. Koszty okazały się wyższe niż zakładano. W przetargu na zaprojektowanie i budowę nowej jednostki nie zgłosił się żaden wykonawca. Koszt budowy nowego żaglowca oszacowano na 350 milionów złotych.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
7: 4 minuty po 11, Agnieszka Morawska. Dzień dobry, London beat you bring on the sun. Na początek tej godziny.

0: ktoś tańczył. Rock and Roll is King Ilo w Radio Plus Lato z nutą nostalgii. 17 minut po 11 na zegarze. 29 dzień lipca w kalendarzu. Wspominałam już, Kasia z Tomkiem także wspominali o tym, że dzień tygrysa. A jeśli spojrzymy na Kubusia Puchatka, to co tygryski lubią najbardziej, tygryski lubią brykać, ale też są bardzo ciekawskie. I jak są ciekawskie, to zwiedzają. I do zwiedzania Polski i nie tylko Polski zachęcam Was właściwie każdego dnia. A dzisiaj będę sprawdzała razem z Wami, a to bardziej już Janek Pasterski będzie sprawdzał z Wami znajomość tego, co udało Wam się poznać, jeśli chodzi o Dolny Śląsk, ale pod ziemią. Szczegóły naszej zabawy Szlak Tajemniczych Podziemi w Radiu Plus za chwilę. Radio
1: Plus. Reklama.
2: No i co się tak młody zawiesiłeś?
3: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
2: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
3: No ale
2: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Reklama.

0: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.
1: A czy ten złoty pociąg to pod zamkiem książ jeździł, czy nie jeździł? I czy można go zlokalizować? Tego będzie można dowiedzieć się między innymi zwiedzając podziemia zamku książ. Szlak tajemniczych podziemi to jest taka trasa turystyczna. 15 miejsc jest na tej trasie, ale też jest jeszcze konkurs Zostań zdobywcą szlaku tajemniczych podziemi. Kto nazbiera 15 pieczątek, czyli odwiedzi te 15 miejsc, może wziąć udział w konkursie Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej do zdobycia rower górski. To jest nagroda główna, ale ten konkurs trwa w przyszłym roku także będzie. Jeżeli w tym roku nie uda wam się zebrać tych pieczątek, to w przyszłym można jak najbardziej. I właśnie my przy okazji tego Szlaku Tajemniczych Podziemi i tego konkursu także mamy patronat nad tym wydarzeniem i mamy swój konkurs, a do zdobycia jest weekend w hotelu Zamku Książ. To jest nagroda główna, ale jeszcze dzisiaj zestaw biletów, voucherów na odwiedzenie tych niektórych miejsc, które są na trasie. Między innymi właśnie podziemia Zamku Książ. Są także Bramy Czasu, Time Gate z Jeleniej Góry i mnóstwo innych. Warto to sprawdzić i warto do nas napisać. Na radioplus.pl jest specjalny formularz, w którym pytamy, dlaczego chcesz zwiedzić Szlak Tajemniczych Podziemi Dolnego Śląska i kogo zabierzesz na weekend do Zamku Książ, do hotelu Zamku Książ. I na radioplus.pl, tam czekamy na wasze odpowiedzi i jeszcze wy dzisiaj możecie czekać na telefon od Janka Pasterskiego, jeśli napiszecie, odpowiecie na pytanie. Janek Pasterski, później zada wam 5 pytań dotyczących Szlaku Tajemniczych Podziemi, no i zobaczymy, komu uda się zdobyć jak najwięcej punktów w piątek finał.
0: Szlak Tajemniczych Podziemi w Radiu Plus.

0: Reklama.
1: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawić samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
2: Rozumiem. Nie jesteś z tym sama. Spójrz. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna, a ty odzyskasz spokój.
3: Nowoczesna, całodobowa opieka senioralna nad Bałtykiem. Rehabilitacja i komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. jantarseniorhome.pl.
4: Inaczej futryna na 10 liter.
5: Ościeżnica.
4: A teraz na 3. Tam są drzwi.
5: Vox.
6: Tam są drzwi.
7: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
8: Castorama!
9: Teoria
10: i praktyka.
9: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
10: Trawnik, kwiaty?
9: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.

0: kochać inaczej i demono na koniec 11 do 12, 3 minuty za chwilę wiadomości i później przebojowa poczta. Marek Sierocki i Janek Pasterski już na Was czekają. Do usłyszenia, do jutra.
1: Reklama. Lipiec w salonach Toyota Kozłowski to czas wielkich okazji. Wybierz design bez kompromisów. Zyskaj do 30 tysięcy złotych korzyści na nową Toyotę CHR Plug-in lub do 40 tysięcy na przestronną Toyotę ProAce City Verso. Skorzystaj z promocyjnego finansowania. Dodatkowo odbierz voucher na akcesoria o wartości 1000 zł. Oferta trwa do końca lipca lub do wyczerpania oferty. Odwiedź salon Toyota Kozłowski w Szczecinie lub Nowogardzie. Umów jazdę próbną. Twoja Toyota już na Ciebie czeka.
2: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Premier spotka się dziś z ukraińskim prezydentem w Lublinie. Włodymyr Zełenski wraca z Waszyngtonu. Bus zderzył się z osobówką koło Siedlec na Mazowszu. Są poszkodowani. Płoną lasy na greckiej wyspie Paros. Jest 12. Marcin Bartnik. Na początek spotkanie Tusk-Zełenski w Lublinie. Po południu premier będzie rozmawiał z prezydentem Ukrainy, który wraca z Waszyngtonu. Kancelaria szefa rządu oficjalnie podała, że tematem rozmów będzie podsumowanie jego wizyty w Stanach Zjednoczonych. Przypomnijmy, Ukraina ma otrzymać licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot. To kluczowy rezultat spotkania Włodymyra Zełenskiego z Donaldem Trumpem. Ukraiński prezydent rozmawiał także z politykami amerykańskiego Senatu, gdzie przyspieszono pracę nad nowymi sankcjami wobec Rosji. Ustawa zakłada m.in. wprowadzenie nawet 100% ceł na nabywców rosyjskiej ropy i gazu, głównie Chiny i Indie. Uwaga kierowcy, poważny wypadek koło Siedlec na Mazowszu na drodze wojewódzkiej numer 698 na wysokości miejscowości Wyczółki. Bus zderzył się z osobówką. Są poszkodowani, powiedziała nam Ewelina Radomyska z siedleckiej policji.
2: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 38-letnia kierująca Skodą, wykonując manewr wyprzedzania, najprawdopodobniej nie zachowała szczególnej ostrożności, w wyniku czego doszło do zderzenia z busem, którego kierujący również wykonywał ten sam manewr. Busem podróżowało 6 osób, 3 z nich z obrażeniami ciała zostały przewiezione do szpitala.
1: Jak ustalili mundurowi, oboje kierujący byli trzeźwi. Brutalny atak na prokuratora w Radomiu, który interweniował w obronie zaatakowanej w lokalu kobiety. Śledczy trafił do szpitala, dwaj napastnicy usłyszeli zarzuty.
3: Pokrzywdzony doznał kilku uderzeń w tułów, w głowę, pięścią, a następnie powalony na posadzkę. Został skopany, doznał obrażeń, trafił do szpitala.
1: Powiedziała nam Aneta Guście z prokuratury okręgowej w Radomiu. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu agresorów na 3 miesiące. CBA weszło do 6 szpitali na Mazowszu. Chodzi o śledztwo dotyczące łapówek i ustawiania zamówień publicznych. Zarzuty w tej sprawie przedstawiono już 3 osobom. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Przenosimy się do Grecji, która podobnie jak Francja i Hiszpania walczy z ogniem. Płoną lasy na wyspie Paros. Trwa ewakuacja mieszkańców z kilku miejscowości i na polecenie ratowników uciekają na plażę. Lokalne służby poprosiły o wsparcie z sąsiednich wysp i części kontynentalnej kraju.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Żołnierze 15. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej zorganizowali w Gorzowie Wielkopolskim mobilną zbiórkę krwi. W ten sposób wojskowi chcieli upamiętnić bohaterów Powstania Warszawskiego.
4: Głównie tutaj są żołnierze, ale też i strażacy, policjanci, po to, żeby upamiętnić ten dzień w taki sposób, jaki potrafimy. Oddamy krew, tak jak nasi poprzednicy oddawali krew w walce. No tak, my oczywiście nie możemy się teraz równać z ich heroizmem, natomiast uczcimy ten dzień poprzez taki sposób, że pomożemy tym ludziom, którzy teraz potrzebują tej krwi.
1: Mówił kapral Artur Zarzecki z 15. Lubelskiej Brygady WOT. W ciągu zaledwie kilku godzin akcji w ramach mobilnej zbiórki udało się zebrać ponad 20 litrów krwi.
5: Wiadomości ze Szczecina. Małgorzata Tobiasz po raz 42 wyruszyła szczecińska pierwsza pielgrzymka na Jasną Górę. Pątników żegnał biskup Wiesław Śmigiel, metropolita szczecińsko-kamieński.
6: Ten pierwszy krok ma sens tylko wtedy, gdy człowiek dokładnie wie, dokąd idzie. Nie wystarczy tylko iść. Trzeba iść do jakiegoś celu, a najlepiej, jeśli idziemy do kogoś. W pielgrzymce do sanktuarium na Jasnej Górze towarzyszy nam Słowo Boga, które wskazuje na drogę. I nie chodzi tutaj o trasę, jak już powiedziałem, którą trzeba pokonać, ponieważ ona jest znana. Chodzi o drogę duchową. Jesteśmy przecież pielgrzymami nadziei, wiary, miłości.
5: Pielgrzymi dotrą do Częstochowy 13 sierpnia. Zmieniamy temat i przypominamy o utrudnieniach w ruchu, jakie występują na Placu Odrodzenia i w Alei Piłsudskiego w Szczecinie w obu kierunkach, od Placu Odrodzenia do Placu Rodła. Roboty związane z wymianą nawierzchni prowadzone będą do 20 sierpnia, głównie w godzinach wieczornych i nocnych. Mimo to warto zachować ostrożność. Sprawdzamy pogodę. Tyle słońca w naszym mieście dawno nie widzieliśmy. I chociaż dziś zdarzą się chwile z chmurami, to będą jednak przelotne i słabe, a do tego

0: Opady deszczu się nie zjawią. Temperatura wynosi 24 stopnie, wiatr wieje słabo z kierunków południowych, ciśnienie 1021 hektopaskali.
1: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
2: Marek Sierocki, dzień dobry.
3: Jan Pasterski po krótkim urlopie też, jak było?
2: Bardzo przyjemnie, bardzo, bardzo.
3: To też zagramy bardzo przyjemnie. Na dobry początek Sting i Fields of Gold. Zaczynamy przebojową pocztę.

0: proszę bardzo. Jakby ktoś tęsknił za upałami, to już niedługo, już dzisiaj jest przyjemnie, ale od jutra, a także w piątek, w sobotę, w niedzielę, no naprawdę to słoneczko nam delikatnie przypiecze, także pewnie klimatyzacja się przyda. Będziemy się chłodzili przebojami z nutą nostalgii. I teraz jeden z takich właśnie przebojów, wyjątkowo wakacyjny, on tak się nam kojarzy.
1: To piosenka La Luna, którą przypomni nam Belinda Carlisle. Artystka zaczynała karierę pod koniec lat 70. ubiegłego wieku w formacji Go-Go's. W latach 80. opuściła ten zespół i z powodzeniem kontynuowała karierę solową. Lansowała przebój za przebojem. No chociażby takie piosenki znane z anteny Radia Plus, jak Heaven is a Place on Earth czy Circle in the Sand, a także I Get a Week. To utwory, które przeszły do historii światowego show biznesu. Ta połowa lat 80. ubiegłego wieku była niezwykle udana dla Belindy Carlisle. W roku 1999 wraz z koleżankami reaktywowała grupę Go-Go's, no ale też nie zapomina o solowej karierze. Ale te przeboje z połowy lat 80. no to są największe hity, jakie ma w swoim repertuarze Belinda, a ja utwór La Luna bardzo często w naszych wieczornych miksach wykorzystuję, ale w takiej wersji maxi-singlowej, z takim mocnym bitem. My teraz zagramy oryginalną wersję singla La Luna i Belinda Carlisle.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
3: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snow tubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Kołobrzegu na placu przy Latarni Morskiej. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
4: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
5: Dziś środa. Najlepszy dzień na lody. Na lody. Tylko w Holiday Park Szczecin w każdą środę wszystkie lody kupisz aż 50% taniej. Do wyboru pyszne lody włoskie i gałkowane. Wszystkie smaki objęte promocją. Wpadnij z rodziną lub znajomymi, zrób sobie słodką przerwę i ciesz się letnią atmosferą i atrakcjami w Holiday Park Szczecin. W każdą środę wszystkie lody taniej o 50%. Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Wendy.
1: Reklama.

0: wspaniały, jedyny w swoim rodzaju Marek Grechuta, mistrz dykcji, dni, których nie znamy.
1: Teraz sięgamy po płytę Lexicon of Love zespołu ABC. To krążek, który w roku 1982 zrobił furorę. Nazwa Lexicon pochodzi od pewnego instrumentu, a w zasadzie takiego urządzenia, które dawało znakomity pogłos do poszczególnych instrumentów, do poszczególnych głosów w studiu. Lexicon wykorzystał pierwszy w taki znakomity sposób Trevor Horn, który był producentem płyty Lexicon of Love grupy ABC. I z tej płyty wybraliśmy na dziś utwór All of My Heart.

0: Za nami australijska gwiazda Natalie Imbruglia, właściwie z takim chyba jedynym najbardziej znanym przebojem Torn. Zaczynała razem z takimi gwiazdami jak Kylie Minogue czy Jason Donovan w australijskim serialu Sąsiedzi.
1: Dokładnie tak, a my teraz zabawimy się w dyskotekowe klimaty przełomu lat 70. i 80. Roger Kluger i Daniel Van Gart to kompozytorzy, producenci, którzy opiekowali się m.in. duetem Ottoman, słynny hit Hands Up, ale też równie słynna piosenka D.I.S.C.O., czyli po prostu disco. Ten utwór proponujemy Państwu już teraz.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
4: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne. W tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
5: Police, szykujcie się! 5 sierpnia otwieramy Half Price w Galerii Hosso. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia 5 sierpnia w Galerii Hosso. Half Price. Great Brands.
6: Naukowcy badający reklamę i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
7: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
8: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.

0: przebój, który mimo upływu lat cały czas nas cieszy. Marcin Rozynek, który zaczynał w formacji Atmosphere, obecnie śpiewa solo, ale też właśnie powrócił do tej formacji, którą ostatnio reaktywował.
1: Tak, i to był Siłacz, ten pierwszy wielki solowy hit Marcina Rozynka. Piosenka, tak jak powiedziałeś, do której bardzo lubimy wracać. Już dziś wieczorem o godzinie 20:00 piosenki, do których lubimy wracać, zmiksowane non-stop. Lato z nutą nostalgii, czyli miksy wakacyjnych przebojów przez 2 godziny od 20 do 22 na antenie Radia Plus. Bardzo gorąco zapraszam.
0: A na koniec zostawiliśmy sobie wspaniałą gwiazdę. Brakuje nam jej trochę, ale pozostały te cudowne przeboje. Chodzi o Tina Turner.
1: Na zakończenie Foreign Affair w tym składzie słyszymy się jutro tuż po godzinie 12:00, a ja przypominam, zapraszam dziś na godzinę 20:00.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
3: Używane auto, ale bez znaków zapytania? To możliwe w Super Pewniak w grupie Polmotor. Tylko sprawdzone samochody z polskich salonów z pełną historią serwisową. Dokładnie wiesz, co kupujesz. Na stronie superpewniak.pl znajdziesz zdjęcia, wyposażenie i konkretne opisy. Na miejscu profesjonalna obsługa i realne wsparcie. Bo dobre auto to nie przypadek, to wybór. Wybierz auto w Super Pewniak, Szczecin, ulica Szymborskiej 8. Kieruj się zaufaniem. Wybierz auto w grupie Polmotor.
1: Reklama.

0: Wrocławiu. Drogowcy dziś w nocy zamkną Zakopiankę koło Krakowa. Jest 13. Marcin Bartnik. Marszałek Sejmu czeka na dokumenty od Mateusza Morawieckiego. Jeszcze dziś formalnie może powstać klub parlamentarny rozłamowców z PiS-u. Włodzimierz Czarzasty podkreślił, że kolejne zmiany, jak przydział biur czy miejsce w Sejmie po rozłamie w PiS-ie, są możliwe dopiero po wakacjach.
1: Jak będzie dzisiaj wniosek o powołanie klubu i sprawdzimy pozytywnie, to już od jutra zarówno komisje, jak i głosowania w piątek będzie głosował nowy klub, ale żadnych więcej zmian nie będziemy robili, tylko musimy to dogadać. Tym bardziej, że nowy klub dostaje określone uprawnienia, również zabezpieczenia finansowe.
0: Politycy PiS-u twierdzą jednak, że na razie Mateusz Morawiecki nie może założyć nowego klubu.
2: Jeżeli ktoś chce założyć klub parlamentarny, to musi z jakiegoś wystąpić. W związku z tym my w takim razie czekamy na deklarację o rezygnacji z klubu Prawo i Sprawiedliwość złożone przez osoby, które mają tworzyć ten nowy klub pana Mateusza Morawieckiego.
0: Uważał rzecznik PiS-u Rafał Bochenek. Posłowie związani z Mateuszem Morawieckim zakładają nowy klub w Sejmie, ale formalnie pozostają członkami partii PiS. Wczoraj Komitet Polityczny nie wyrzucił tak zwanych rozłamowców, skierował ich sprawę jedynie do rzecznika dyscyplinarnego. 3 miesiące aresztu dla Adama C. Chodzi o pierwszego z dwóch zatrzymanych za brutalne pobicie paru Ukraińców we Wrocławiu. Obrona uważa, że decyzja sądu jest nieadekwatna do zarzucanych czynów.
3: Jest to środek nadmierny, bo środki wolnościowe byłyby wystarczające. Zakaz opuszczenia kraju, dozór policji, poręczenie majątkowe absolutnie wypełnia wszystkie przesłanki zabezpieczenia tego postępowania.
0: Mówił Mateusz Królikiewicz, obrońca Adama C. W sądzie trwa w tej chwili posiedzenie aresztowe wobec drugiego zatrzymanego, Tomasza M. Trzeci napastnik jest poszukiwany. Uwaga kierowcy, w nocy ze środy na czwartek, czyli dziś, pojawią się nowe utrudnienia na Zakopiance. Na Krajowej Siódemce w Gaju koło Krakowa droga zostanie zwężona do jednego pasa w każdym kierunku, a o północy całkowicie zamknięta na pół godziny. Utrudnienia są związane z montażem belki na kładce dla pieszych. Jechał pijany mimo dwóch sądowych zakazów, teraz grozi mu do 5 lat więzienia. 49-letniego kierowcę zatrzymała policja z Radomska.
4: Badanie stanu trzeźwości wykazało, że miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Podczas sprawdzenia w policyjnych systemach okazało się również, że obowiązują go dwa prawomocne sądowe zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. 49-latek usłyszał zarzuty.
0: Mówił Dariusz Kaczmarek, rzecznik policji w Radomsku. Zatrzymany mężczyzna najbliższe 2 miesiące spędzi w tymczasowym areszcie.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Ocalone filmy z Powstania Warszawskiego trafią do zwiedzających. To około 100 minut autentycznych nagrań pokazujących nie tylko walkę, ale przede wszystkim codzienne życie mieszkańców stolicy z sierpnia i września 1944.
6: To w jaki sposób też wyglądało budowanie barykad, w jaki sposób żyła ludność cywilna. Były filmowane m.in. pogrzeby, śluby, przygotowania do walk, musztra, życie na stołówce. Do dziś zachowało się kilka godzin materiału.
0: Wyjaśniał Szymon Smolnicki-Woźniak z Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy. Efekt prac będzie można zobaczyć pod koniec roku.
7: Wiadomości ze Szczecina. Małgorzata Tobiasz, od soboty 1 sierpnia skrzyżowanie ulicy Milczańskiej z Aleją Powstańców Wielkopolskich znowu będzie czynne dla ruchu kołowego. Na swoje trasy wrócą miejskie autobusy linii 53, 811 i 524. Między przystankami Milczańska i Frysztacka autobusy w obu kierunkach kursować będą przez ulicę Milczańską i Aleję Powstańców Wielkopolskich. Niedostępne zatem będą przystanki Orawska Szkoła i Częstochowska. Przywrócone zostanie z kolei funkcjonowanie przystanków Dunikowskiego oraz Szpitalna. Ruchliwe sąsiadujące ze szpitalem skrzyżowanie zostało wyłączone 24 maja w związku z jego przebudową. Obecnie trwają ostatnie prace związane z układaniem nawierzchni mineralno-asfaltowej. Zmieniamy temat. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków wyprowadza się z siedziby w gmachu przy ulicy Wały Chrobrego. Przeprowadzka związana jest z brakiem odpowiednich warunków w zabytkowym gmachu Urzędu Wojewódzkiego. Teraz Urząd Ochrony Zabytków będzie funkcjonował w okolicach Parku Kasprowicza w budynkach należących do Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego przy ulicy Pawła VI. Sprawdzamy pogodę. Słonecznie i coraz cieplej. Pogoda staje się dla nas milsza i wreszcie przypomina lato, więc mamy zachmurzenie przelotne, bez opadów deszczu, ale za to dużo słońca i tak na razie pozostaje.

0: stanie. Temperatura wynosi 26 stopni, wiatr wieje słabo z kierunków południowych, ciśnienie 1020 hektopaskali.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
2: Na Sandrę już gotowa, żeby zaśpiewać swój największy przebój. Teraz w Radio Plus Maria Magdalena. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: taka środa brzmi pięknie, kiedy w głośnikach pojawia się Genesis. Jesus, he knows me. To za nami. Za nami też weekend. Weekend ciekawy antenowo w Radiu Plus, bo Kasia Kozimor, Agnieszka Morawska, nasze panie urocze, były na Dolnym Śląsku, prowadziły stamtąd program. No i my przez cały tydzień właściwie mentalnie na Dolnym Śląsku pozostajemy, bo trwa zabawa Szlak Tajemniczych Podziemi w Radiu Plus. Brzmi ciekawie, bo tak też jest. W nagrodę codziennie mamy pakiet wejściówek właśnie do atrakcji na Szlaku Tajemniczych Podziemi. To między innymi możliwość pozwiedzania podziemi Zamku Książ, ale też kopalnia uranu w Kletnie, Sztolnie Walimskie, czyli słynny kompleks Rize, a także zestaw gadżetów od Radia Plus, takich jak torba, zawieszka na bagaż, smycz czy zapach do samochodu. Do zabawy można zgłaszać się już teraz, wchodząc na radioplus.pl. Tam zabawa Szlak Tajemniczych Podziemi w Radiu Plus i trzeba odpowiedzieć na pytanie, dosyć proste w sumie. Dlaczego chcielibyście zwiedzić Szlak Tajemniczych Podziemi Dolnego Śląska i kogo ewentualnie zabralibyście na weekend do Zamku Książ, bo tak brzmi główna nagroda. Finał w piątek u Agnieszki Morawskiej i wtedy też do zdobycia będzie właśnie cały weekend w Zamku Książ. Trzeba będzie odpowiedzieć już dzisiaj po godzinie 14 u mnie na 5 pytań dotyczących Szlaku Tajemniczych Podziemi Dolnego Śląska. Na odpowiedź będzie 3 sekundy. Taki quiz sobie zrobimy. No i podsumujemy tę punktację. Komu z słuchaczy uda się zdobyć najwięcej punktów, zgarnie tę nagrodę w najbliższy piątek. No ale gwarantowane już dzisiaj gadżety i do tego jeszcze atrakcje na Szlaku Tajemniczych Podziemi. To zapraszam. Radioplus.pl. Tam możecie się zgłaszać. Radio
1: Plus. Reklama. Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Kołobrzegu na placu przy Latarni Morskiej. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
2: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
3: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
4: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Znowu miałam rację.
6: W czym?
5: We wszystkim.
6: Akurat.
5: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
6: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
5: A nie są?
7: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
1: Reklama.

artystyczna dzielnica Aleja, właściwie w Nowym Jorku, Tinpan Alley i Halina Frąckowiak. O tych starych, dobrych, pięknych czasach, gdzie artyści występowali właśnie na ulicy. Dzisiaj mamy środę, czyli weekend coraz bliżej. Wypada nam w kalendarzu świąt nietypowych Światowy Dzień Tygrysa. Proszę bardzo, zwierzę zwinne, szybkie, dumne, takie majestatyczne. I patrząc też na to, co za oknami na zewnątrz, na pogodę, no i temperaturę wzrastającą, upalną wręcz już od jutra, to ja nam życzę wszystkim, żebyśmy też dumnie, zwinnie i bez najmniejszych problemów te fale upałów jakoś przetrwali. Na ochłodę teraz piosenka deszczowa Jermaine Jackson i Piazzadora.

0: Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz, co lubisz. Przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
4: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
5: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
0: Reklama.

Jestem pewien, że to będą przebojowe wakacje. Pozdrawiam gorąco, Grzegorz Markowski, zespół Perfekt. Radio Plus, lato z nutą nostalgii.

0: Niby deszczowa, a jednak bardzo pogodna piosenka Raindrops Keep Falling on My Head to BJ Thomas, a w Radiu Plus już o 14 wiadomości.
1: Reklama.
2: Police, szykujcie się. 5 sierpnia otwieramy Half Price w Galerii Hosso. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia 5 sierpnia w Galerii Hosso. Half Price. Great Brands.
3: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wisk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wisk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak. Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
5: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.

0: Nowy klub w Sejmie zarejestrowany na jego czele Mateusz Morawiecki. Od jutra tzw. rozłamowcy PiSu będą występowali w Sejmie jako posłowie klubu Rozwój Plus.
1: Dzisiaj to wszystko służby sejmowe będą wprowadzały do systemów komputerowych. Od jutra nasi posłowie będą występowali już jako przedstawiciele klubu parlamentarnego Rozwój Plus. Będą występowali w czasie obrad Sejmu, zabierali stanowiska, zabierali głos.
2: I głosowali jako
1: klub parlamentarny.
0: Mówił poseł Krzysztof Szczucki, a jak dodaje Paweł Jabłoński.
3: Będziemy starali się jeden najważniejszy sygnał do społeczeństwa przekazać. Ten szkodliwy, ogniskujący uwagę opinii publicznej spór, który przez dwa tygodnie się toczył, został wywołany przez część osób z kierownictwa PiS. Dziś ten spór się zakończył. My dzisiaj zaczynamy na powrót pracę i skupienie nad tymi najważniejszymi sprawami.
0: Paweł Jabłoński podkreśla, że zgodnie z regulaminem Sejmu posłowie, którzy dołączą do Rozwoju Plus, automatycznie przestaną reprezentować w Sejmie PiS. Groźny pożar na Kaszubach, gęsty dym unosi się nad Skorzewem. Płonie hala fabryczna, gdzie wytwarzane były laminaty. 22 pracowników ewakuowało się jeszcze przed przyjazdem służb, nikomu nic się nie stało. W tej chwili na miejscu działa 16 zastępów, w tym specjalistyczna grupa chemiczno-ekologiczna z Gdyni. Ze względu na duże zadymienie Pomorskie Centrum Zarządzania Kryzysowego wysłało alert mieszkańcom powiatów Kościerskiego i Kartuskiego, by nie otwierali okien. Drugi z zatrzymanych w sprawie pobicia pary Ukraińców we Wrocławiu trafi na 3 miesiące do aresztu. Jest decyzja sądu. Tomasz M. według obrońców miał się znaleźć w niewłaściwym miejscu i w niewłaściwym czasie.
4: Nie znalazł się po prostu w niewłaściwym miejscu, niewłaściwym czasie, niewłaściwie zareagował. Chciał pomóc, kiedy widział przemoc, widział jakieś niebezpieczne narzędzie. No i niestety stało się tak, jak się stało.
0: Argumentowała Agata Klimentowska, obrończyni Tomasza M. Wciąż poszukiwany jest trzeci napastnik.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Przestańcie układać kopce z kamieni w Tatrach, apeluje TPN. Może to wygląda niewinnie, ale dla przyrodników jest to ingerencja w krajobraz. Każda skała to czyjeś miejsce do życia. Pod nim i na nim funkcjonują drobne organizmy, mchy i porosty, a ich przenoszenie narusza naturalny układ rumowisk, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
6: Jest to zmienianie krajobrazu. Staramy się, żeby w Parku Narodowym, taki jest cel w ogóle Parku Narodowego, te naturalne krajobrazy zachowywać, wspierać, żeby ta przyroda tutaj wyglądała w sposób jak najbardziej pierwotny i naturalny. Żadnych kupek kamieni, żadnych obrazków, no bo to też się zdarza, układane chociażby na czerwonych wierchach.
0: Kamienne kopczyki mają rację bytu jedynie jako drogowskazy na miejsca wspinaczkowe poza szlakami.
6: Jeżeli chodzi o znaczenie ścieżek dojściowych pod ściany, no to jak najbardziej dalej to funkcjonuje. Przy bardzo słabej widoczności, jeżeli ktoś chce zejść, a w pobliżu jest mnóstwo kopczyków, no to może pójść w niewłaściwym kierunku i może dojść do pobłądzenia. Oczywiście mówimy tutaj o sytuacjach skrajnych przy bardzo, bardzo słabej widoczności.
0: Kopczyki zazwyczaj układane są przez turystów w Tatrach Zachodnich. Pracownicy parku regularnie sprawdzają te miejsca i burzą kopce.
7: Wiadomości ze Szczecina. Małgorzata Tobiasz. Miasto likwiduje postoje dla taksówek i zamienia je w parkingi. Tak się stało na przykład na ulicy Robotniczej, a w kolejce czeka już postój przy ulicy Łuczniczej. Taksówkarze żałują, a miasto argumentuje, że reaguje na sygnały od mieszkańców i rad osiedli. Likwidowane są te postoje, z których taksówkarze rzadko korzystają. Miasto zapewnia także, że w centrum Szczecina nie planuje usuwania miejsc dla taksówkarzy. Zmieniamy temat. Od nowego roku zaczną obowiązywać przepisy regulujące, w jakich temperaturach można pracować, mówi Ewelina Kolanowska, Państwowa Inspekcja Pracy w Szczecinie.
8: Nowe regulacje określają maksymalne temperatury, w których można pracować. W pomieszczeniach będzie to 35 stopni Celsjusza. Natomiast przy ciężkiej pracy fizycznej wykonywanej na otwartej przestrzeni 32 stopnie. Po przekroczeniu tych wartości praca nie będzie mogła być wykonywana.
7: Zgodnie z nowymi zapisami, za czas wstrzymania pracy z powodu przekroczenia limitu pracownicy zachowują prawo do pełnego wynagrodzenia. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 11 stycznia 2027 roku. Sprawdzamy pogodę. Czasami chmury zjawiają się na niebie i stąd chwile, kiedy słońce znika. Ale te chmury to takie są dziś leniwe, że za dużo szkód nie poczynią. Zatem deszczu nie przyniosą. Temperatura wynosi 27 stopni, wiatr wieje słabo z kierunków południowych. Ciśnienie w Szczecinie około 1020 hektopaskali.

0: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.
1: Ta zabawa już w tej godzinie. Już w tej godzinie ktoś będzie miał szansę, żeby powalczyć o weekend w Zamku Książ. A gwarantowane, zwiedzanie Dolnego Śląska i gadżety od nas. Więcej szczegółów za chwilę.

0: Silent Circle, Touching the Night w Radio Plus. A my już za chwilę zagłębimy się w szlaku tajemniczych podziemi, bo tak właśnie wygląda nasza zabawa na najbliższe dni. Na finał tej zabawy już w piątek, czyli no szybko, bo dzisiaj środa. Jakoś tak przeleciało, prawda? Aga z Kasią na Dolnym Śląsku były w sobotę, relacjonowały to wszystko, co tam się działo, a ponieważ zabawa przednia, no to korzystamy z niej dalej. Już teraz możecie zaglądać na radioplus.pl i tam napisać nam krótko, dlaczego chcielibyście zwiedzić szlak tajemniczych podziemi Dolnego Śląska i kogo chcielibyście zabrać na weekend do Zamku Książ, bo tak właśnie wygląda nagroda główna. Kto się zdobędzie w najbliższy piątek, ale dzisiaj macie szansę na to, żeby wejść do tej zabawy, gwarantowane na 100%, już dzisiaj, już za chwilę u mnie, pakiet wejściówek do atrakcji na szlaku tajemniczych podziemi, czyli między innymi podziemia Zamku Książ, kopalnia uranu w Kletnie, a także sztolnie walimskie, słynny kompleks Rize, to na 100%. Dzisiaj ktoś ode mnie dostanie, a także zestaw gadżetów wakacyjnych od Radia Plus. No i oczywiście w domyśle ta szansa, żeby powalczyć o weekend w Zamku Książ. Dajcie znać na radioplus.pl, kogo chcielibyście zabrać na ten weekend i dlaczego chcielibyście zwiedzić szlak tajemniczych podziemi. No a u mnie za chwilę trzeba będzie odpowiedzieć na 5 pytań dotyczących właśnie tajemniczych podziemi Dolnego Śląska. Na każde pytanie zaledwie 3 sekundy. Zobaczymy, ile punktów uda wam się zdobyć, bo osoba z największą ilością punktów właśnie znajdzie się automatycznie w finale w najbliższy piątek. To co? Ja z kimś słyszę się dosłownie za chwilę. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
3: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
4: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
5: Bierzemy.
3: Buen provecho.
5: A to co?
4: No, owoce, ale morza.
6: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
7: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
8: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawić samą. Ta demencja jest coraz gorzej. Rozumiem, nie jesteś tym sama. Spójrz, rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna, a ty odzyskasz spokój.
9: Nowoczesna, całodobowa opieka senioralna nad Bałtykiem. Rehabilitacja i komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. jantarseniorhome.pl.
10: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
11: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
10: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
11: No i tanio.
10: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Reklama.

0: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.
1: I to jest ten moment, na który, nie ukrywam, czekałem, a ze mną telefonicznie jest już Marek. Marku, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć, bardzo mi miło. To pierwsze pytanie. Gdyby ci się udało wygrać weekend w Zamku Książ, z kim się tam wybierzesz i dlaczego chciałbyś się tam wybrać?
2: Zabrałbym się tam zdecydowanie z moją żoną, gdyż uwielbiam podróżować z nią. Także właśnie zwiedzamy wiele jaskiń, podziemi, lubimy też spać w nietypowych miejscach, więc nie miałbym żadnych wątpliwości.
1: Ale to fajne hobby macie w takim razie, muszę powiedzieć szczerze.
2: Tak, mamy wiele hobby, ale właśnie takie jaskinie czy podziemia to jest jedno z większych.
1: Super. No właśnie, bo za chwilę powalczymy, zobaczymy. Będę miał dla ciebie 5 pytań. Odpowiedź albo tak, albo nie. Kiedy skończę czytać pytanie, ty będziesz miał, no, niedużo czasu, bo raptem 3 sekundy na odpowiedź. Ten zegar będzie brzmiał w następujący sposób. Proszę, posłuchaj teraz. I tu mamy gong, który jak wybrzmi, no to już jest koniec czasu. Pytania typu tak albo nie, za chwilę do nich przejdziemy. To, co masz na 100% już teraz, niezależnie od wyniku, bo finał naszej zabawy w piątek, to pakiet wejściówek do atrakcji na Szlaku Tajemniczych Podziemi, czyli podziemia Zamku Książ, między innymi kopalnia uranu w Kletnie, a także sztolnie walimskie, kompleks Rize, no i zestaw gadżetów od Radia Plus. To wszystko trafia do ciebie. To co, Marku, spróbujemy pobawić się?
2: No to próbujemy, tak jest.
1: To próbujemy. Ja czytam pytanie, a ty, jak tylko skończę czytać, jak usłyszysz zegar, natychmiast odpowiadasz tylko i wyłącznie albo tak, albo nie. Jeśli jesteś gotowy, zaczynamy. Pytanie pierwsze brzmi tak. Czy pieczątki zebrane na Szlaku Tajemniczych Podziemi przechodzą na kolejny rok konkursu Zdobywcy Szlaku w przypadku niezebrania wszystkich 15?
2: Nie.
1: Okej. Niestety ta odpowiedź brzmi tak. Jeśli nie uda nam się w jednym roku odwiedzić wszystkich miejsc na tym szlaku, możemy kontynuować zwiedzanie, zbieranie pieczątek w kolejnych latach, tak żeby uzbierać komplet i wziąć wtedy udział w konkursie Zdobywcy Szlaku Tajemniczych Podziemi. Przed nami jeszcze 4 pytania. Pytanie drugie. Czy nazwa podziemnej trasy, projekt Arado, nawiązuje do firmy produkującej odrzutowce?
2: Tak.
1: Zgadza się, to poprawna odpowiedź, gratuluję. Pierwszy punkt trafia na twoje konto. Pytanie trzecie. Czy jedyny w Polsce podziemny wodospad znajduje się w podziemiach Zamku Książ?
2: Nie.
1: Zgadza się, bardzo dobra odpowiedź, gratuluję. Kolejny punkt na twoim koncie, bo taki wodospad znajduje się w kopalni Złota w Złotym Stoku. Punkty już 2. Pytanie czwarte przed nami. Czy w ofercie twierdzy Kłodzko jest wystrzał z repliki armaty?
2: Tak.
1: Tak jest. Świetnie. To już 3 punkty. Można sobie takowy wystrzał wykupić, jeśli ktoś ma ochotę. Pytanie finalne, to już 5. A brzmi ono tak. Czy jaskinia Radochowska słynie między innymi z hibernujących tam nietoperzy i odnalezionych szczątków wilków jaskiniowych?
2: Nie.
1: Bardzo dobrze. Gratuluję. 4 na 5 możliwych punktów zdobyte. Ale jeszcze wracając do ostatniego pytania. Nietoperze, a i owszem, są, ale żeby na to pytanie odpowiedzieć, to też wilki musiałyby zastąpić niedźwiedzie. Także gratuluję ci serdecznie. Z tego co wiem, jest to bardzo dobry wynik. 4 punktów, naprawdę wysoko. Póki co dajesz sobie, myślę, mocne szanse na wejście do finału piątkowego. Także coś czuję, że będziemy się jeszcze odzywać. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam.
2: Dziękuję bardzo.
1: Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
7: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
6: Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A woda mineralna na Łęczowianka 1,5 litra. Kup zgrzewkę, druga gratis. Kaufland.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
8: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
0: Reklama.

0: Nie rozkołysani, zgadza się, UB40 Kingston Town już o pełnej, o 15 w Radio Plus. Wiadomości. Radio
1: Plus. Reklama. Lipiec w salonach Toyota Kozłowski to czas wielkich okazji. Wybierz design bez kompromisów. Zyskaj do 30 tysięcy złotych korzyści na nową Toyotę CHR Plug-in lub do 40 tysięcy na przestronną Toyotę ProAce City Verso. Skorzystaj z promocyjnego finansowania. Dodatkowo odbierz voucher na akcesoria o wartości 1000 zł. Oferta trwa do końca lipca lub do wyczerpania oferty. Odwiedź salon Toyota Kozłowski w Szczecinie lub Nowogardzie. Umów jazdę próbną. Twoja Toyota już na ciebie czeka.
2: Wyobraź sobie miejsce, gdzie bohaterowie Marvela wychodzą prosto z kart komiksów.
3: Już od 4 do 26 sierpnia, tylko w Galaxy! Spotkaj Spidermana, Hulka, Ironmana, Batmana, Wonder Woman i wielu innych superbohaterów. Zrób sobie pamiątkowe zdjęcie i poczuj emocje rodem z największych filmowych hitów. Największa wystawa superbohaterów. Od 4 do 26 sierpnia. Galaxy Szczecin! Superbohaterowie czekają właśnie na ciebie.
4: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
1: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Pożar pod Kościerzyną opanowany, wciąż jest jednak zagrożenie dla mieszkańców. Brutalny atak maczetą w Radomiu, trwa policyjna obława. To radość z bycia uczniem Chrystusa, pielgrzymi z Gniezna idą na Jasną Górę. Minęła 15. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Strażacy opanowali już pożar fabryki w Skorzewie pod Kościerzyną na Pomorzu. Ogień się nie rozprzestrzenia, ale nadal z płomieniami walczy kilkudziesięciu ratowników.
2: Na miejscu działania gaśnicze

0: Brutalny atak maczetą. W Radomiu policja poszukuje mężczyzny, który zaatakował sąsiadów. Napastnik prawdopodobnie uciekł za granicę. Szczegóły tej sprawy zna Sandra Białek-Pawłowska.
1: Do zdarzenia doszło na osiedlu Wacyn w Radomiu. Młode małżeństwo podjechało pod dom, gdzie czekał na nich sąsiad. Po awanturze napastnik wyciągnął maczetę. Celował w głowę mężczyzny, ale cios przyjęła jego żona. Sprawca ciężko ją ranił, niemal odcinając dłoń. Kobieta trafiła do szpitala, gdzie lekarze stoczyli walkę o jej rękę i z sukcesem przyszyli odciętą kończynę. Agresywny sąsiad pary uciekł i prawdopodobnie zbiegł za granicę. Mieszkańcy osiedla obawiają się o bezpieczeństwo, bo jak twierdzą, mężczyzna niedawno wyszedł ze szpitala psychiatrycznego.
0: Sandra Białek-Pawłowska, dziękujemy. Za pół godziny spotkanie Tusk-Zełenski w Lublinie. Premier Polski i prezydent Ukrainy będą rozmawiać bezpośrednio po powrocie Zełenskiego z Waszyngtonu. W Białym Domu miał usłyszeć od Donalda Trumpa zapewnienie o tym, że USA przekażą Ukrainie licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot, a te są kluczowe w obronie Kijowa przed rosyjskimi pociskami balistycznymi.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Pielgrzymi z archidiecezji gnieźnieńskiej są już w drodze na Jasną Górę. Wczoraj z Gniezna wyruszyły grupy kolorowe, to łącznie 500 osób. Do przejścia mają 270 km, a przyświeca im hasło Wzrastaj.
3: To jest zachęta do tego, żeby odkryć piękno i radość bycia uczniem Chrystusa. To jest nawiązanie do roku duszpasterskiego, uczniowie misjonarze. Chcemy zobaczyć, że nie każdy musi być nauczycielem, a dzisiaj troszeczkę myślę, że odczuwamy to, że właśnie większość chciałaby chyba nauczać, a my chcemy odkryć piękno roli bycia uczniem. Jezusowa szkoła, ona się nigdy nie kończy. Tam się nie zostaje absolwentem. W tej szkole się po prostu trwa.
0: Mówił kierownik pielgrzymki ksiądz Wojciech Orzechowski. Pielgrzymi z Gniezna dotrą na Jasną Górę 5 sierpnia.
4: Wiadomości ze Szczecina. Małgorzata Tobiasz. Serwis zaczynamy od informacji o zmianach w ciągu ulicy Emil Plater. Na odcinku między Miedzianą a Firlika w kierunku Stoczni Szczecińskiej ulica będzie zamknięta dla ruchu samochodowego w dniach 30-31 lipca. Autobusy linii 53 i 67 pojadą po częściowo zmienionej trasie oraz wyłączone zostaną z obsługi pasażerskiej przystanki Plac Matki Teresy z Kalkuty i Emil Plater. Od przystanku Strzaniecki autobusy pojadą do przystanku Stocznia Szczecińska ulicą Strzanieckiej i 1 Maja, czyli trasą linii 60. Zmieniamy temat. Tour de Pologne przejedzie przez Szczecin, a to oprócz sportowych emocji oznacza także zmiany w organizacji ruchu. W nocy z 3 na 4 sierpnia zamknięte zostaną ulice Małopolska i Admiralska. Od godziny 9 zjazd z trasy zamkowej w kierunku Jana Skolna oraz odcinek Nabrzeża Wieleckiego. Planowane są również dynamiczne zamknięcia poszczególnych ulic na czas trwania wyścigu wewnątrz Szczecina. Między 15.15 a 17.30 zamknięte będą ulica Gdańska i trasa zamkowa w stronę Lewobrzeża. Tegoroczna edycja Tour de Pologne potrwa od 3 do 9 sierpnia. Sprawdźmy pogodę. Lekkie zachmurzenie nie wpływa na ogólny stan pogodowy. Owszem, chwilami słońce znika, ale to są przelotne momenty. Poza tym chmury nam nie przyniosą dziś deszczu, więc dobra nasza. Temperatura wynosi 27 stopni, wiatr wieje słabo z kierunków południowych, ciśnienie w Szczecinie 1020 hektopaskali.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
5: A w Radio Plus już teraz wakacyjnie. A jakże? Abba i Gimme Gimme. Janek Pasterski, dzień dobry po 15.

Dzień dobry, tu Andrzej Piaseczny. Czas na dobrą muzykę i wakacyjny relaks. A to co dobre, znajdziecie w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Tak zwana siekiera baby, czyli Beatles i dobra dawka rock'n'rolla, twist and shout. No najpierw Elvis Presley, szaleństwo światowe, później Beatlemania również rozlała się jak, słuchajcie, kraj i glob długi i szeroki. I tak tyle dekad, prawda, minęło, a my cały czas się tą muzyką cieszymy. I rock'n'roll cały czas jest modny, najważniejsze, żeby pojawił się w takim kulminacyjnym punkcie imprezy. To się zawsze sprawdza. No właśnie, dzisiaj mamy środę, czyli taka nieco skrócona, wakacyjna wersja prywatki z Radiem Plus. Marek Sierocki za konsoletą, jego miksy od 20 do 22. Pewnie jest też szansa na Beatlesów i na rock'n'rolla oraz innego rodzaju dyskotekowe granie. Jutro podobnie, też do 22, a piątek i sobota to już taka wydłużona wersja do północy. A jeżeli chodzi o takie nieco nowsze brzmienia, właśnie bardziej dyskotekowe, to za chwilę w Radio Plus CC Catch i Roxette też się pojawi. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snow tubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Kołobrzegu na placu przy Latarni Morskiej. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Castorama!
5: Teoria
6: i praktyka.
5: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
6: Trawnik, kwiaty?
5: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.

wakacyjny luz, wakacyjne brzmienie, no i takie, wiecie, nie martwienie się o to, o co się martwić nie trzeba, bo na Europie się martwić nie powinno. No chyba tylko o to, czy pogoda będzie dobra. Ale jeżeli na urlopach jesteście albo wybieracie się teraz, za chwilę, od najbliższego weekendu, to chyba można powiedzieć, że trafiliście szóstkę w lotka pogodowego, to z pewnością, bo pogoda jak kraj długi i szeroki. I słuchajcie, i nad morzem, i na Mazurach, i w górach, i w centrum. No wszędzie będzie bardzo słonecznie, bardzo upalnie, gdzieś tam możliwe jakieś szybkie, przelotne deszcze, ale to moment i nie będzie i tym się nie ma co przejmować. Także fajnie. Także się cieszymy, żeby to uczcić. Muzyczne ciasteczko, łakoć taki, bym powiedział, aczkolwiek niekaloryczny. Teraz Roxette, The Look.

0: Reklama.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
1: Od czwartku w Kauflandzie karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A puszysty serek twarogowy Almette 3,24 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Police, szykujcie się! 5 sierpnia otwieramy Half Price w Galerii Hosso. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia 5 sierpnia w Galerii Hosso. Half Price. Great Brands.
0: Reklama.

0: szczęścia. Zatem nam życzę, bądźmy dzisiaj szczęśliwi, jak najbardziej się da. Słyszymy się jutro, zaraz po 12. Janek Pasterski, dobrego popołudnia życzę.
1: Reklama.
2: Masz 55 lat lub więcej? Idealnie. Twoje doświadczenie i lojalność to atuty dla każdego pracodawcy. Zadbaj o swoją stabilność finansową, zdrowie i realizuj się zawodowo. Szczegóły na Facebooku Aktywny Senior w Subregionie Stargardzkim. Kampanię realizuje firma Usługi Psychologiczno-Edukacyjne Magister Małgorzata Laskowska w partnerstwie z Marifa Szkolenia i Edukacja Artur Kapiński. Kampania dofinansowana przez Unię Europejską w ramach projektu Aktywny Senior w Subregionie Stargardzkim, realizowanego w ramach programu Funduszy Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
3: Dziś środa. Najlepszy dzień na lody.
4: Na lody.
3: Tylko w Holiday Park Szczecin w każdą środę wszystkie lody kupisz aż 50% taniej. Do wyboru pyszne lody włoskie i gałkowane. Wszystkie smaki objęte promocją. Wpadnij z rodziną lub znajomymi, zrób sobie słodką przerwę i ciesz się letnią atmosferą i atrakcjami w Holiday Park Szczecin. W każdą środę wszystkie lody taniej o 50%. Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Wendy.
5: Używane auto, ale bez znaków zapytania? To możliwe w Super Pewniak w grupie Polmotor. Tylko sprawdzone samochody z polskich salonów z pełną historią serwisową. Dokładnie wiesz, co kupujesz. Na stronie superpewniak.pl znajdziesz zdjęcia, wyposażenie i konkretne opisy. Na miejscu profesjonalna obsługa i realne wsparcie. Bo dobre auto to nie przypadek, to wybór. Wybierz auto w Super Pewniak, Szczecin, ulica Szymborskiej 8. Kieruj się zaufaniem. Wybierz auto w grupie Polmotor.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Sporo zmian w Sejmie po rozpadzie PiSu, za chwilę relacja naszego reportera. 85 lat temu ojciec Maksymilian Kolbe zgłosił się na śmierć. Rakieta Ilona Muska rozbije się na Księżycu. Będzie to można zobaczyć z Ziemi. Minęła 16. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Co najmniej 75 tysięcy złotych miesięcznie straci klub PiSu po rozłamie w partii. Chodzi o pieniądze z kancelarii Sejmu. Frakcja Mateusza Morawieckiego założyła nowy klub i od jutra będzie występowała pod nazwą Rozwój Plus. O szczegółach zmian w Sejmie Michał Rawa.
2: Od czwartku posłowie Rozwoju Plus będą reprezentować już nowy klub, ale takie kwestie jak podział biur, miejsc na sali obrad czy w sejmowych komisjach zostaną ustalone dopiero po wakacjach.
3: Zarówno komisje, jak i głosowania w piątek będzie głosował nowy klub, ale żadnych więcej zmian nie będziemy robili, tylko musimy to dogadać.
2: Mówi marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Paweł Jabłoński z klubu Rozwój Plus podkreśla, że takich spraw jak podział miejsc w Sejmie nie chcą robić w kontrze do PiSu.
4: Raczej chcemy zrobić to w taki sposób, żeby wszyscy byli z tego nowego układu i miejsc na sali, pomieszczeń w Sejmie, żeby to wszyscy byli z tego w jak największym stopniu zadowoleni.
2: Już najprawdopodobniej w czwartek dojdzie do pierwszego posiedzenia nowego klubu, który w sierpniu chce złożyć pierwsze projekty ustaw.
1: Michał Rawa, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Zbadali drzewo genealogiczne DNA liczące 10 tysięcy osób. Po raz pierwszy w Polsce genealogia genetyczna doprowadziła do wskazania sprawcy zabójstwa. Genetycy wytypowali mężczyznę Michała S., podejrzewanego o zabójstwo 15 lat temu, 13-letniej Izy z Gdyni. Zajęło nam to 2 lata, mówi Marta Sobota, która pracowała przy tej sprawie.
5: I nie szukamy sprawcy, tylko szukamy jego dalekich kuzynów. I tak było też w tym przypadku.

0: Innowatorem do Auschwitz trafił 28 maja 1941 roku z więzienia na Pawiaku w Warszawie. Modlił się za współwięźniów i razem z nimi. Jego gest był heroiczny, mówi ojciec Arkadiusz Bąk, dyrektor Centrum Świętego Maksymiliana w Harmężach.
1: Ojciec Kolbe, słysząc głos współwięźnia Franciszka Gajowniczka, kiedy słyszy: o Boże, ja nie chcę umierać, mam żonę, mam dzieci, mam dla kogo żyć, postanawia dokładnie z miłości wystąpić z szeregu, oddać życie całości. Był oddany Bogu przez Marię Niepokalaną.
0: Stał się pierwszym polskim męczennikiem II wojny światowej, który został wyniesiony na ołtarze. Anna Paszko, Radio Plus.
2: Wiadomości Radia Plus.
3: Czeka nas spektakularny koniec misji na Księżyc. 5 sierpnia górny stopień rakiety Falcon 9 firmy SpaceX należącej do Ilona Muska ma uderzyć w powierzchnię Srebrnego Globu, mówi Szymon Kozłowski z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
4: Samej rakiety nie będziemy widzieli, ona nadleci jej prawie pionowo z góry, uderzy jakby w górną część obserwowanego Księżyca i gdzieś na samej krawędzi jest wyliczone to miejsce uderzenia. Powinien być bardzo właśnie krótki błysk.
3: A żeby go zobaczyć, będzie potrzebny teleskop lub co najmniej lornetka. Rakieta krąży w przestrzeni kosmicznej od stycznia 2025 roku, kiedy wyniosła na Księżyc dwa lądowniki. Nie została jednak deorbitowana i po ponad półtora roku zakończy swoją misję, tworząc na Księżycu krater o średnicy kilkudziesięciu metrów. Do zderzenia ma dojść 5 sierpnia o 8:35 polskiego czasu.
2: Radio Plus Szczecin.
5: Dzisiaj w Szczecinie ciepło, na termometrach do 28 stopni. Jest sporo słońca, trochę chmur, ale na szczęście bez deszczu. Jutro wręcz upalnie, nawet 36 stopni i pełne słońce przez cały dzień.
2: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
5: Minęła 16:00, zaczynamy 2 godziny spotkania na antenie Radia Plus Szczecin. Przed mikrofonem Kinga Krasuska. Już za kilkanaście minut porozmawiamy o nadciągającej fali upałów, a później powiemy o szczecińskiej pielgrzymce na Jasną Górę. Już teraz opus Life is Life.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
1: Uwaga kierowcy, pora na informacje z dróg. Duży ruch na ulicy Wyszyńskiego, ulicy Kolumba i na Nabrzeżu Wieleckim. Korkują się okolice Placu Żołnierza Polskiego oraz Placu Rodła. Zwalniacie na Alei Wojska Polskiego, Alei Piastów, ulicy Krzywoustego i na Alei Bohaterów Warszawy. Stoją okolice ronda Giedroycia na Niebuszewie, szczególnie ulica Krasińskiego i Staszica. Jadąc na Prawobrzeże zwalniacie na Trasie Zamkowej, na ulicy Gdańskiej przy Basenie Górniczym i dalej korki na ulicy Struga, Wiosennej, Pomorskiej i Zwierzynieckiej.
0: Radio Plus Szczecin.
1: A już teraz Ace of Base, All That She Wants.

0: Elton John, Sacrifice, a już za chwilę Paula Abdul, Straight Up. Zostańcie z nami.
1: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
3: Marzysz o nowym aucie na wakacje? W Toyota Kozłowski czeka wyjątkowa oferta. Toyota Yaris Cross z napędem hybrydowym dostępna jest już od 799 zł brutto miesięcznie w najmie Kinto One. A to nie wszystko. Zamów dowolną Toyotę do końca lipca, a otrzymasz voucher na 1000 zł na oryginalne akcesoria. Odwiedź salony Toyota Kozłowski w Szczecinie i Nowogardzie. Toyota Kozłowski. Pewny wybór na lato i na lata.
4: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram.
5: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
1: Synoptycy ostrzegają przed zbliżającą się do naszego regionu falą upałów. Temperatura w ciągu dnia może osiągnąć nawet 34 stopnie Celsjusza. Sprawdzamy, co robić, aby przetrwać ten czas. Materiał Małgorzaty Tobiasz.
2: Żar lejący się z nieba, pełne słońce, zachmurzenie umiarkowane, temperatury powyżej 30 stopni, a do tego możliwe także gwałtowne zmiany w pogodzie i wystąpienie burz łącznie z gradobiciem. Samorządy oraz pracodawcy otrzymali wytyczne, co należy zrobić, aby pomóc mieszkańcom i pracownikom w pokonaniu upału, mówi Adam Rudawski, wojewoda zachodniopomorski.
3: Zaleciliśmy czy zrekomendowaliśmy zorganizowanie specjalnych miejsc schładzania, czy miejsc chłodzenia, szczególnie w dużych miastach. To są miejsca, gdzie mamy kurtyny wodne, gdzie mamy możliwość napicia się wody, gdzie mamy możliwość chwilę odpocząć, włącznie z pomieszczeniami klimatyzowanymi, gdzie osoby starsze lub z niepełnosprawnościami mogą chwilę odetchnąć. Zaleciliśmy przygotowanie większej ilości wody specjalnie w miejscach publicznych, żeby obywatele mogli z niej skorzystać. Jest też rekomendacja dla pracodawców. Przypominam, że pracodawcy, jeżeli są tak wysokie temperatury, mają obowiązek cały czas monitorowania temperatury, skracania czasu pracy, rotacji pracowników oraz zabezpieczenia wody pitnej dla pracowników.
2: Jeśli planujemy w czasie weekendu podróż autem, to warto mieć zapas wody i jedzenia, aby poradzić sobie w sytuacji, w której utkniemy w korku na autostradzie. Zadbajmy także o osoby starsze. Upewnijmy się, że nie wychodzą z domu wtedy, kiedy jest najwyższa temperatura. A kiedy zobaczymy, że w rozgrzanym aucie na parkingu przebywa dziecko albo zwierzę, reagujmy, mówi starszy sierżant Agnieszka Kowalska-Truty, Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie.
4: Nie zostawiamy ich ani na chwilę, z tego względu, że pojazd w środku nagrzewa się bardzo szybko, nawet i do 60 stopni Celsjusza. Ta uchylona szyba, czy uchylone drzwi, czy moment, kiedy zaparkujemy w cieniu, on nic nie daje. Nie uratujemy życia dziecka, nie uratujemy życia zwierzęcia. To, że zostawimy psu wodę czy miskę z wodą, też nic nie da, więc zadbajmy o nich. Oczywiście, że możemy wybić, ale najpierw sprawdźmy, czy ten pojazd jest otwarty, sprawdźmy, czy nie ma nikogo w pobliżu, czy możemy zapytać kogoś, czy to jest danej osoby pojazd, czy zna właściciela pojazdu. Jeżeli nie i widzimy, że sytuacja w środku tego wymaga, nie bójmy się, reagujmy i wybijmy szybę.
2: Jeśli zaś wybieramy się do lasu, pamiętajmy, że ziemia jest wyschnięta i niewiele trzeba, aby doszło do pożaru, mówi rzecznik prasowy zachodniopomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, aspirant Dariusz Szacht.
5: Wystarczy chwila nieuwagi. Niedopałek papierosa wyrzucony przez okno, czy pozostawione bez nadzoru ognisko, by doprowadzić do pożaru. Taki pożar w tych warunkach, które są zapowiadane, może bardzo szybko się rozprzestrzeniać, przez co momentalnie może zająć znaczny obszar, skutecznie utrudniając nam akcję gaśniczą. Dlatego apeluję, aby w czasie tych upałów nie używać w lesie ognia otwartego, w lesie, w jego pobliżu. Starajmy się również nie wyrzucać tych niedopałków, papierosów przez okna naszych pojazdów, gdyż często to jest przyczyną pożarów, szczególnie lasów. Zwracajmy również uwagę na pożary. Jeżeli jesteśmy świadkiem takiego pożaru, dzwońmy niezwłocznie na numer alarmowy 112. Taka szybka reakcja skutecznie umożliwi nam reakcję, co wiąże się z tym, że skutecznie będziemy w stanie ograniczyć wielkość takiego pożaru.
2: Objawy udaru słonecznego to silny ból i zawroty głowy, nudności, wymioty oraz osłabienie i skurcze mięśni. Jeśli zaś wystąpi wysoka temperatura ciała powyżej 40 stopni, gorąca i sucha skóra, przyspieszone tętno oraz zaburzenia świadomości, splątanie, majaczenie, a nawet utrata przytomności, to natychmiast powinniśmy się udać do lekarza.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.

0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
1: Whitney Houston, One Moment in Time. Już teraz za chwilę zaproszę Was na rozmowę o szczecińskiej pielgrzymce na Jasną Górę. Zostańcie z nami.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
1: Blisko 160 osób wyruszyło dziś na szlak szczecińskiej pielgrzymki na Jasną Górę ze Szczecina. Rozpoczęto dziś od mszy świętej w kościele na osiedlu Słonecznym, której przewodniczył ksiądz arcybiskup Wiesław Śmigiel, metropolita szczecińsko-kamieński.
2: Wielu idzie, żeby przedstawić Panu Bogu takie intencje, które po ludzku wydają się niezwykle trudne, a może nawet beznadziejne. Można przejść kilkaset kilometrów i nie zrobić ani jednego kroku ku Bogu. Tak też może być. Ale można też przejść tylko kilka kilometrów, albo jeden dzień, albo dwa i trzy, a wrócić jako zupełnie inny człowiek. Pielgrzymka jest właśnie takim wyjściem na spotkanie z Jezusem Chrystusem. Opuszczenie na kilka dni swojego domu, swoich obowiązków, porzucamy wygodę, bo wiemy, że pielgrzymka ma swoje trudności, niekiedy wielkie. To znak, że Bóg jest warty wysiłku. W świecie, który nieustannie zachęca do wygody, pielgrzym wybiera trud. W świecie pośpiechu wybiera modlitwę. W świecie hałasu wybieramy słuchanie. I to jeszcze słuchanie Boga, co jest niezwykle trudne, a na pewno mało popularne.
3: Dlaczego taka decyzja o tym, żeby pójść i jeszcze na pewien etap zabrać dziecko?
4: Po prostu idziemy za Panem Jezusem, a tam zawsze prowadzi Matka Boża, więc za Maryją.
3: Wciąga?
4: Bardzo, bardzo. Raz wystarczy pójść na kilka dni i to wraca cały czas jak bumerang i chce się co roku wyruszyć.
3: Co Pani już wymodliła na pielgrzymce?
4: Oj, zdrowie chyba całej rodziny i takie Boże błogosławieństwo, ochronę. Taką czuję taką Bożą opatrzność nad sobą i swoją rodziną.
5: U Maryi wszystko można wymodlić. Naprawdę, ja wymodliłam właśnie synka. Wymodliliśmy oboje z mężem. Także no nie ma takiego problemu, którego Pan Bóg i Maryja nie załatwiliby, tak? Także naprawdę gorąco polecam wszystkim pielgrzymkę. To też jest jakaś ofiara, pewna ofiara, tak?
6: Idę prosić o łaskę. Łaskę nawrócenia dla siebie, mojej rodziny, łaskę zdrowia dla naszej rodziny, dla chorych, których mam wielu.
3: Dlaczego tutaj jesteś? Pierwszy, drugi raz?
7: Jestem pierwszy raz, jestem tutaj dlatego, że namówiła mnie przyjaciółka i postanowiłam ją wesprzeć.
3: Dlaczego wracasz tutaj na ten szlak?
7: Ponieważ uważam, że można tutaj nawiązać zdecydowanie lepszą relację z Bogiem. Tutaj mam przyjaciółki obok, które będą mi towarzyszyć, udało mi się je namówić. Myślę, że bardzo miło spędzimy ten czas. W tym roku też byłyśmy tutaj z przyjaciółką, szłyśmy odcinek z Wolina do Stepnicy. Też poznałyśmy wiele fajnych osób, z którymi no, rzeczywiście mamy dalej kontakt.
3: Jak tutaj odnajduje się sens w pielgrzymowaniu pośród tego bólu nóg, kolan?
7: Myślę, że jakoś szczególnie nie zwracamy na to uwagi. Myślę, że bardziej tutaj duchowo tak możemy się skupić niż fizycznie.
8: Tak, ja córkę odprowadzam. Sam kiedyś byłem na pielgrzymce. Lat temu 30, tam parę, trochę wyższy PESEL mam. Tak jej się spodobało, że chciała iść dalej. Następny dzień, ja mówię, córeczko, ale tatuś musi do pracy iść. No niestety, nie damy rady, nie? Tak, rozżalona była, miała 10 lat. Dlaczego nie poszliśmy dalej?
9: Cię pokaż, żono, trzymaj tam.
3: Jesteście stałym elementem tej pielgrzymki.
10: Cieszymy się, że możemy w moim przypadku po raz 26 iść na szlaku, być na szlaku pielgrzymkowym i iść do Matki Bożej. Pielgrzymka zmienia ludzi, sytuację ludzi na dobre.
3: Wam zmieniła dosyć mocno życie.
9: Życie nam zmieniła, no tutaj jesteśmy, zaczęliśmy małżeństwo i z tą tablicą tak chodzić na 25. pielgrzymce, czyli wpisaliśmy się w historię i takim zostaliśmy stałym elementem. No a ludzie się pytają mnie na przykład, dlaczego ja tak chodzę i że już dosyć, że to ciężko. A ja tak odpowiadam, że dlatego, że tak postanowiłem, tak muszę zrobić. A czuję się lepiej, jak pójdę zawsze. No w ogóle zauważyłem, że życie się zmienia i zawsze mam za co dziękować.
3: A co się robi, jak bolą nogi?
11: Ja na przykład śpię na postojach z nogami w górze. No i dzięki temu krążenie spływa trochę bardziej w dół. No i te nogi mniej bolą. Ale można stosować różne maści, brać tabletki albo modlić się o to, żeby ból przeszedł.
3: Najlepsze wspomnienie pielgrzymkowe.
11: No, według mnie dojście na Jasną Górę i to za każdym razem. No, ja się wzruszam akurat.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.

0: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. A ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Zgadza się. Ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund czułko czy superfarmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
3: Hej, musisz się tak na nie gapić.
4: No oderwać wzroku nie mogę.
3: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
4: Ale są takie atrakcyjne.
5: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
0: Reklama.
6: Maryla Rodowicz, Łatwo palni, a do końca godziny 16 jeszcze Queen, Neil Diamond czy zespół Wham. Zostańcie z nami.

0: reklama. Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej. Play. Lipiec w salonach Toyota Kozłowski to czas wielkich okazji. Wybierz design bez kompromisów. Zyskaj do 30 tysięcy złotych korzyści na nową Toyotę CHR Plug-in lub do 40 tysięcy na przestronną Toyotę ProAce City Verso. Skorzystaj z promocyjnego finansowania. Dodatkowo odbierz voucher na akcesoria o wartości 1000 zł. Oferta trwa do końca lipca lub do wyczerpania oferty. Odwiedź salon Toyota Kozłowski w Szczecinie lub Nowogardzie. Umów jazdę próbną. Twoja Toyota już na Ciebie czeka.
1: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w Twoim mieście już 6 września. No to 6!
0: Reklama.
2: Wham, Wake Me Up Before You Go Go, a już za 3 minuty wiadomości, po nich kontynuujemy nasze spotkanie. Kinga Krasuska.

0: Spotkanie Tusk-Zełenski w Lublinie, za chwilę relacja naszego reportera. Utrudnienia na lotnisku Chopina, trzeba szybciej wyjechać z domu. Wiemy, kto zagra Dorotkę. W kolejnym sezonie Rancha odwiedziliśmy. Plan serialu. Minęła 17. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Prosto z Waszyngtonu prezydent Ukrainy przyleciał do Lublina. Wołodymyr Zełenski rozmawia tam z premierem Donaldem Tuskiem. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, co przywódcy mają omawiać?
1: Na pewno kwestia pocisków do systemów Patriot. Wołodymyr Zełenski informował, że Donald Trump zgodził się przekazać Ukrainie licencję na produkcję rakiet. To temat, który żywo interesuje też Polskę. Za oceanem w ostatnich dniach wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka zaproponowała stronie amerykańskiej produkcję takich pocisków we współpracy z USA i Ukrainą na terytorium Polski, głównie ze względów bezpieczeństwa. Zobaczymy, co w tej kwestii ustalą przywódcy. Czekamy na efekty tego spotkania,
0: które, dodajmy, odbywa się w lubelskim urzędzie wojewódzkim, jednak bez udziału mediów. Jest to pierwsza wizyta prezydenta Ukrainy w Polsce od kryzysu na linii Warszawa-Kijów, po tym jak Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA, prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu mu Orderu Orła Białego.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Będzie eksperyment procesowy po tragedii w łódzkim akwaparku Fala. Pomoże ustalić, czy ratownicy mogli zauważyć tonącego siedmiolatka.
3: Będzie on polegał na tym, że w wodzie zostanie umieszczony specjalny fantom, natomiast funkcjonariusze policji udadzą się na stanowiska ratownicze i będą obserwować, z jakiej pozycji kto mógł zobaczyć, że do tego całego zdarzenia doszło.
0: Mówił Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury. Chłopiec tonął przez 3 minuty, a później przez 6 minut był pod wodą, zanim ktoś go zauważył. Siedmiolatek jest w ciężkim stanie w szpitalu.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Utrudnienia na dojeździe do lotniska Chopina w Warszawie. Rozpoczął się remont ulicy Żwirki i Wigury, a to może oznaczać korki największe. Mogą być na początku sierpnia.
4: W dniach 4-6 sierpnia będzie remont tunelu tu w okolicy lotniska i wtedy spodziewamy się największych utrudnień. Prace są prowadzone przez cały dzień.
0: Mówił Łukasz Rusiniak z Polskich Portów Lotniczych. Władze lotniska Chopina apelują do pasażerów, by wyjechali z domu odpowiednio wcześniej. Cały remont ma potrwać przez 3 tygodnie.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Na koniec zajrzymy jeszcze do Wilkowej na plan

0: Znalazłeś się w środku Wilkowej, wśród mieszkańców. To Lucy, matka, tu prezydent, tu premier. I?
1: To jest spełnienie marzeń dla mnie na pewno, bo jestem ogromną fanką tego serialu i zawsze oglądałam.
2: A na planie była Ela Piotrowska.
3: Radio Plus Szczecin.
4: Dzisiaj w Szczecinie ciepło, na termometrach do 28 stopni. Jest sporo słońca, ale także trochę chmur, na szczęście bez deszczu. Jutro upalnie, nawet 35 stopni i pełne słońce przez cały dzień.
3: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
4: Jest już 17, Kinga Grasuska przed mikrofonem i już za kilkanaście minut zapraszam Was na kolejny odcinek podróży po szczecińskich osiedlach, a chwilę później kilka słów o kinie na plaży, na które zaprasza powiat policki. A już teraz Dusty Springfield in Private.

0: Reklama.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A kabanosy Tarczyński różne rodzaje 90, 95 lub 105 gramów. Teraz jedynie złoty 99 za co drugą sztukę. Mieszaj dowolnie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 6,79. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawić samą. Ta demencja jest coraz gorzej. Rozumiem, nie jesteś z tym sama. Spójrz, rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna, a ty odzyskasz spokój.
3: Nowoczesna, całodobowa opieka senioralna nad Bałtykiem. Rehabilitacja i komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. jantarseniorhome.pl.
4: No i co się tak, młody, zawiesiłeś?
5: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
4: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
5: No ale
4: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Reklama.
6: Budka suflera jest taki samotny dom, a już za chwilę kolejny odcinek podróży po szczecińskich osiedlach. Zostańcie z nami.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
1: Dziś kolejny odcinek podróży po szczecińskich osiedlach. Przez całe wakacje co środę zapraszamy na opowieść o lokalnej historii miasta. Choć pokażę Ci, to projekt, który powstał, by się trochę wspólnie powłóczyć, więc włóczymy się razem z autorką projektu Kingą Rabińską, z którą rozmawiała Małgorzata Tobiasz.
2: Choć pokażę Ci, to projekt, który powstał, by się trochę wspólnie powłóczyć. A dziś w Radiu Plus Kinga Rabińska, pomysłodawczyni, stypendystka, ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Czy młodzi szczecinianie patrzą, czują, odbierają to miasto inaczej niż na przykład pokolenie ich dziadków?
3: Na pewno. Myślę, że dziadkowie młodych szczecinian to są ludzie w wieku moich rodziców, więc to jest też trochę inny moment, bo to są lata, powiedzmy, 70., 80., kiedy też to miasto już było trochę inne i nastawione na ten na tę nową rzeczywistość, taką właśnie okno na świat, stocznie jako miejsce, które dawało pracę w większości chyba Szczecinie. To był chyba największy zakład wówczas, który zatrudniał. A z kolei nasi dziadkowie, moi dziadkowie, no to jest ten okres zaraz po wojnie, więc to jest to miasto ruin, to odbudowywanie zupełnie przestrzeni, bo my czasami sobie wyobrażamy, że to miasto ruin to był 45, 46 i hop, już było w ogóle wszystko uprzątnięte i budowaliśmy. Nieprawda, no do lat 50., do końca lat 50. często były miejsca, które ciągle były ruinami.
2: No wystarczy wspomnieć historię Zamku Książąt Pomorskich.
3: No dokładnie, lata 70. czy katedry, która też była odbudowywana dosyć późno. Zawsze jest śmiesznie, jak jesteśmy na tym naszym podzamczu, czy jak niektórzy lubią nazywać nowe, stare miasto i mówimy o tym, że te budynki są starsze, te budynki mieszkalne, które są po stronie ulicy Panieńskiej, są starsze niż te budynki, które przypominają nam te barokowe budowle, które stoją zaraz przy Rynku Sienna. Więc no to jest ciekawe i śmieszne czasami, ale to właśnie pokazuje, jak to miasto jest skomplikowane, jak ono się odbudowywało też w taki sposób nieregularny i niechronologiczny, jakby się nam czasami wydawało. Więc ja myślę, że na pewno młodzi, dla młodych to jest ich dom, to jest ich miasto, w którym się urodzili, które znają, które pięknieje bardzo często i widzą to miasto jako właśnie europejską już metropolię. Natomiast no moi dziadkowie akurat nie mieszkali w Szczecinie, ale ludzie w wieku moich dziadków, no to widzieli to miasto, które jest często niebezpieczne, które wymaga bardzo dużo pracy, ale które sprzedawało się im trochę jako taki powrót do macierzy. Wiadomo, komuniści o to dbali, żeby ta narracja była kluczową. Moi rodzice, no to już jest czas, kiedy miasto jest właśnie tym oknem na świat, tym zachodem i marynarze, którzy tutaj przyjeżdżali, przywozili rzeczy niedostępne. Wszystkie wielkie marki, które wtedy takie tradycyjne szczecińskie, które się wykształciły.
2: Słynny Pewex i Baltona.
3: Tak, tak. No produkty też, które były eksportowane w ogóle na cały świat, jak paprykarz szczeciński, nasz klasyczny. No i później te lata 90., kiedy ja na przykład dorastałam, kiedy zaczęło się właśnie mówić o tej historii niemieckiej więcej, kiedy właśnie ta akademicka dyskusja o tej historii ziem zachodnich i rozgrzewaniu, których dosyć mocno. Dlatego też dla niektórych osób, które siedzą w tym temacie od tamtego czasu, to o czym my teraz dzisiaj rozmawiamy jest po prostu już, można powiedzieć, nawet na swój sposób wtórne, bo oni już to przegadali na setki sposobów, chociaż ja myślę, że to nigdy nie jest skończona dyskusja. I to jest, lata 90. to z kolei miasto, które jest takim czymś na pograniczu dosłownie tego zachodu, do którego już można się przydostać, można pojechać, ktoś tutaj przyjeżdża, zaczynają wracać tu osoby, które mieszkały na przykład w przedwojennym mieście, to też trochę wzbudza trwogę wśród niektórych. Więc no, ta historia 80 lat polskiego miasta, to też nie jest jakaś spójna, jednolita opowieść, nie? I część pewnie tych młodych trochę odziedziczyła te opowieści, które były w domu, jeżeli się w domu rozmawiało o tym, jak tu było kiedyś. A dla części z nich jest to po prostu ich miasto, ich galeria handlowa, ich park, ich ulubiony klub i się pewnie nawet nie zastanawiają nad tym, czy to moje, czy to nie moje. Nie? Ja osobiście, mimo że jestem osobą napływową, bo ja przyjechałam do Szczecina już wspomniałam, z Myśli Boża na studia. I moja historia jest też dosyć taką częstą opowieścią, która mi się powtarza, jak rozmawiam z ludźmi, czyli że a przyjechałem tylko na rok, ale zostałem. Ja mam takie własną obserwację, że Szczecin jest miastem, które się albo bardzo kocha, albo może nawet trochę nie lubi. Ja żyję, mam to szczęście żyć w bańce, która Szczecin kocha. I ja po tym roku stwierdziłam, że zostaję, że to jest miasto, które mi odpowiada skalą, odpowiada mi oddechem, odpowiada mi architektonicznie. Zaczęłam się interesować historią, gdzie ja wcześniej w ogóle mnie historia totalnie, jakby mi ktoś powiedział, nie wiem, na studiach, że hej, hej, będziesz czytać o tym, kto wybudował jakiś budynek, a jak wojska szwedzkie zniszczyły zamek odrzański, to bym powiedziała, że się puknął w głowę, bo to jest niemożliwe, mnie to w ogóle nie jara. A teraz to robię i siedzę i czytam i to jest zasługa Szczecina. Szczecin to we mnie wzbudził. Nie wiem, czy gdybym była w innym mieście, zdarzyłoby się to samo. Być może. Może to był jakiś taki mój zasób, który musiał być tylko uaktywniony. Ale no, tak jest.
2: Tu przerywamy, ale to jeszcze nie koniec.
3: To jeszcze nie koniec. Jeszcze dużo przed nami. Będziemy się jeszcze trochę włóczyć razem za tydzień. Zapraszam.
1: Odcinek znajdziecie na stronie radioplus.pl.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
1: Kino na plaży? Czemu nie? Na takie atrakcje zaprasza powiat policki.
2: Powiat Policki zaprasza na bezpłatne kino pod chmurką. Już w sierpniu mieszkańcy wszystkich gmin będą mogli spotkać się na seansach pod gwiazdami w ramach drugiej edycji letniego kina plenerowego Wakacje z Powiatem Polickim. Wielki ekran zawita w różne zakątki powiatu, od plaży przez nabrzeże po lokalne miejsca spotkań mieszkańców. Pierwszy pokaz odbędzie się w ten weekend, 1 sierpnia o godzinie 20:30 w Grzepnicy. Widzowie zobaczą film Jak zostać królem. Serdecznie zapraszamy.
1: A zapraszała Sylwia Turkiewicz, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Policach.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.

0: Fleetwood Mac Everywhere, a do końca godziny 17 jeszcze ABBA, Madonna czy OMD. Zostańcie z nami.
1: Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
6: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Reklama.

0: reklama. Używane auto, ale bez znaków zapytania? To możliwe w Super Pewniak w grupie Polmotor. Tylko sprawdzone samochody z polskich salonów z pełną historią serwisową. Dokładnie wiesz, co kupujesz. Na stronie superpewniak.pl znajdziesz zdjęcia, wyposażenie i konkretne opisy. Na miejscu profesjonalna obsługa i realne wsparcie. Bo dobre auto to nie przypadek, to wybór. Wybierz auto w Super Pewniak, Szczecin, ulica Szymborskiej 8. Kieruj się zaufaniem. Wybierz auto w grupie Polmotor.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Reklama.
3: Nasze spotkanie dobiega już końca. Za 3 minuty wiadomości. Ja życzę Wam spokojnego wieczoru i do usłyszenia jutro po godzinie 16. Kinga Krasuska.

0: Kolejna tragedia w Tatrach na Słowacji. Nie żyje Polak. Sąd aresztował dwóch podejrzanych o pobicie Ukraińców we Wrocławiu. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie pożaru Krzyża Papieskiego w Warszawie. Minęła 18. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Tragedia w Tatrach Słowackich. Zginął 59-letni Polak, który upadł na szlaku. O szczegółach teraz nasz reporter Łukasz Bobek.
1: Do wypadku doszło w Dolinie Mięguszowieckiej na czerwonym szlaku prowadzącym do schroniska Chata pod Rysami. Zaraz po upadku mężczyzna stracił przytomność, a jego funkcje życiowe zaczęły szybko spadać. Natychmiast reanimację podjęli inni wędrowcy, a także pracownicy schroniska, którzy przybyli z przenośnym defibrylatorem. Następnie po przylocie na miejsce reanimację przejęli ratownicy górscy. Mężczyzny jednak mimo wysiłków nie udało się uratować.
0: To kolejna już podobna tragedia w Tatrach Wysokich na Słowacji. Kilka dni temu po upadku z wysokości 150 metrów zginął 21-letni Polak. Sąd aresztował dwóch podejrzanych o pobicie Ukraińców we Wrocławiu. Na 3 miesiące za kraty trafili 45-letni Adam C. i 27-letni Tomasz M. Starszy z nich to gangster z więzienną przeszłością i bokser związany z walkami na gołe pięści. Mężczyźni mieli brutalnie zaatakować ukraińską parę, a nagrania krążą w sieci. Sprawę śledził nasz wrocławski reporter Krzysztof Staszkiewicz.
2: Odwołanie jest pewne, usłyszałem od wszystkich obrońców obecnych na posiedzeniu aresztowym. Adwokat Mateusz Królikiewicz uważa, że kryminalna przeszłość Adama C. nie powinna mieć żadnego wpływu na decyzję.
3: Nie ma takiej przesłanki, że wobec osoby karanej uprzednio należy stosować areszt.
2: Drugi z podejrzanych, Tomasz M., zdaniem jego obrończyni Agaty Klimentowskiej, znalazł się po prostu w złym miejscu i czasie.
4: Niewłaściwie zareagował. Chciał pomóc, kiedy widział przemoc, widział jakieś niebezpieczne narzędzie.
2: Obrona wiele razy podkreślała, że film, który widzimy w internecie, to tylko wyrywek całej sytuacji. Prokuratura bierze to pod uwagę.
5: Na ten moment jest wystarczający do postawienia im zarzutu wystąpienia z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie.
2: Dodaje Beata Łęcka z wrocławskiej prokuratury. W sprawę zamieszany jest jeszcze jeden sprawca.
0: A ten wciąż jest poszukiwany.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie pożaru Krzyża Papieskiego w Warszawie. Z opinii biegłych wynika, że krzyż na terenie parafii świętego Maksymiliana Kolbego zapalił się od zniczy. Prokuratura informuje, że tu cytat, nie stwierdzono śladów wskazujących na celowe podpalenie ani obecności substancji łatwopalnych. Krzyż był świadkiem pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1979 roku. Przyjechali z całego kraju, by poznać historię i zainspirować się postacią słynnego kapelana Solidarności. W Warszawie odbywa się 6. letnia szkoła błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. W tym roku pod hasłem Nie walcz ze złem, metodami zła.
7: W wydarzeniu bierze udział 45 osób z całej Polski. To uczniowie szkół średnich i nauczyciele.
8: Jestem pierwszy raz. 23 lata jestem już nauczycielem. Współczesna młodzież.

0: Reklama.
1: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 29 lipca. Cena przed obniżką 15,95.
2: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
3: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
4: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
3: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
4: No i tanio.
3: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie.
5: Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
4: Inaczej futryna na 10 liter.
5: Ościeżnica.
4: A teraz na 3. Tam są drzwi.
5: Vox.
6: Tam są drzwi.
7: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
0: Reklama.
8: And for love's sake, each mistake. Oh.

0: Reklama.
1: Lipiec w salonach Toyota Kozłowski to czas wielkich okazji. Wybierz design bez kompromisów. Zyskaj do 30 tysięcy złotych korzyści na nową Toyotę CHR Plug-in lub do 40 tysięcy na przestronną Toyotę ProAce City Verso. Skorzystaj z promocyjnego finansowania. Dodatkowo odbierz voucher na akcesoria o wartości 1000 zł. Oferta trwa do końca lipca lub do wyczerpania oferty. Odwiedź salon Toyota Kozłowski w Szczecinie lub Nowogardzie. Umów jazdę próbną. Twoja Toyota już na Ciebie czeka.
2: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
0: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Tragedia pod Gdańskiem. Nie żyje mężczyzna. Nowa rzecznik praw obywatelskich zapowiada zmiany w pracy urzędu. Powiemy też o tym, jak wyjechać na wakacje z dużą rodziną. Minęła 19. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dramatyczne sceny w Otominie pod Gdańskiem. Mężczyzna odnalazł ciało swojego ojca. Jego matka jest ranna. Lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego.
2: Na miejscu cały czas pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich w tym zdarzeniu. Na miejscu zabezpieczono również broń palną.
1: Mówił Karol Kościuk z Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim. Śledczy ustalają teraz dokładny przebieg zdarzenia i zabezpieczają materiał dowodowy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Wizyta w USA, inwestycje i współpraca antybalistyczna. O tym w Lublinie przez ponad 2 godziny rozmawiali Donald Tusk i Wołodymyr Zełenski. Ukraiński przywódca wraca ze Stanów Zjednoczonych, gdzie spotkał się m.in. z Donaldem Trumpem. O szczegółach teraz Michał Skolimowski.
3: Spotkanie miało charakter roboczy, nie było po nim konferencji prasowej. W mediach społecznościowych premier Donald Tusk przekazał, że został poinformowany o przebiegu rozmów w Waszyngtonie. Omówione zostały też kwestie inwestycji na Ukrainie, wsparcia jej w walce z Rosją czy współpracy antybalistycznej. Zełenski informował, że Donald Trump zgodził się przekazać Ukrainie licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot. Wcześniej taka deklaracja padła też podczas szczytu NATO. Polski rząd z kolei zaproponował stronie amerykańskiej współpracę w tej kwestii i produkcję na terytorium naszego kraju. Na razie jednak nie ma informacji, żeby w tej kwestii zapadły jakiekolwiek decyzje.
1: Była to pierwsza wizyta Wołodymyra Zełenskiego w Polsce od czasu sporu o nadanie przez niego nazwy bohaterów UPA jednostce wojskowej. Nowa rzecznik praw obywatelskich zapowiada zmiany w pracy urzędu. Sylwia Gregorczyk-Abram złożyła dziś ślubowanie przed Sejmem. Jak sama mówi, chce m.in. zbadać stosowanie aresztów tymczasowych, ale nie tylko. Mateusz Gołębiewski.
4: Nowa rzeczniczka praw obywatelskich zapowiada, że urząd ma być bliżej obywateli, dlatego chce częściej wyjeżdżać w teren i regularnie spotykać się z mieszkańcami różnych regionów Polski. Jednym z pierwszych działań ma być także zbadanie praktyki stosowania tymczasowych aresztów oraz utworzenie nowej delegatury RPO w Polsce Wschodniej. Aby ułatwić mieszkańcom dostęp do pomocy.
5: Tworzenie takiej delegatury jest konieczne po to, żeby również ta część Polski czuła, że ten urząd jest blisko.
4: Mówi Sylwia Gregorczyk-Abram. Nowa rzeczniczka jest adwokatką i od lat zajmuje się ochroną praw człowieka. Współtworzyła inicjatywę Wolne Sądy i prowadziła sprawy przed europejskimi trybunałami.
1: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Duże rodziny mają pod górkę. Na wakacjach większość miejsc jest przystosowana dla rodzin z dwójką dzieci. Wypoczynek ma ułatwić program Rodzinne Wakacje – Wymiana Domów 3+.
6: Duże domy, dużych rodzin wzajemnie sobie udostępniane. Pomagamy sobie nawzajem. Mamy dostosowany dom do dużej rodziny, czyli mamy i duży czajnik, i tostery, i duże patelnie i tak dalej. Można się z tego śmiać, ale rzeczywiście często w hotelach no ten czajniczek jest taki, że gdybyśmy mieli całej rodzinie herbatę zrobić, to co najmniej pół godziny to trwa.
1: Mówiła Corina Bulenda ze Związku Dużych Rodzin. Do pilotażu zgłoszono już prawie 50 dużych domów.

0: Reklama. Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu

0: Reklama.
1: Hej, tu Ikea. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
2: Znowu miałam rację.
3: W czym?
2: We wszystkim.
3: Akurat.
2: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
3: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
2: A nie są?
4: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
0: Reklama.

Radio Plus Szczecin. Radio Plus. Radio Plus Szczecin.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Marek Sierocki, witam i na dobry początek duet Modern Talking w przeboju Sherry Sherry Lady, potem Marie Castley, Whenever You Need Somebody, a także grupa Level 42 i Lessons in Love.

0: To był Michael Jackson i piosenka Billie Jean pochodząca z jego hitowego albumu Thriller.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
1: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Nasz kolejny miks otwierają wykonawcy z Holandii. To grupa Art Company i Susanna. Potem wykonawcy z Austrii, grupa Opus i Life is Life. Będzie też formacja Red Box i For America, a także Shaking Stevens w piosence Cry Just a Little Bit.

Za nami francuska grupa Magazine 16, która swoje piosenki wykonywała w języku hiszpańskim, a przed nami Hiszpan, który głównie śpiewał po angielsku, David Lime i Bambina. Będzie też Desirel i jej klasyczny przebój Voyage, Voyage.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
0: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Nasz kolejny dzisiejszy miks otwiera Taco przebojem Putin on the Ritz. Potem grupa Alphaville i Big in Japan.

To było niemieckie trio Alfa Willi, ich debiutancki przebój Big in Japan, przed nami włoska formacja Radio Di Luna i Comanchero. Będzie też kolejna gwiazda muzyki italo-disco Valerie Dor w piosence Lancelot.

0: największych gwiazd muzyki italo-disco, Valerie Dore, utworem Lancelot, zakończyła ten mix.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Reklama.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: To ostatni dzisiejszy miks, a otwierają go Neil Tennant i Chris Lowe, czyli Pet Shop Boys, utworem Always on My Mind. Potem Belinda Carlisle Luna, a także duet Eurythmics i Sweet Dreams.

To był włoski gwiazdor Italo Disco Albert One, a teraz niemiecki duet The Twins i Not The Loving Kind. Potem Donna Summer i I Feel Love, a także Giorgio Moroder i From Here To Eternity. Is this

Król dyskotekowej muzyki elektronicznej Giorgio Moroder za nami, a przed nami Marc Serón, francuski multiinstrumentalista w przeboju Supernature. A na zakończenie tego miksu grupa Cool & The Gang i Celebration.

Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Reklama.